0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: coś da. Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie.

0: czwartek, 21 dzień maja, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Nie będzie leksowych bloków mieszkalnych przy Kozanowskiej 69 i Michalczyka 15 we Wrocławiu. Szczególnie te dwie inwestycje budziły w ostatnich tygodniach wiele emocji społecznych. Magistrat poinformował o zakończeniu prowadzonych postępowań w sprawie 4 prewniosków złożonych przez inwestorów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych w trybie tzw. Lex Developer. Nowa zabudowa mieszkaniowa oparta o te propozycje nie zyskała akceptacji miejskiego zespołu. Negatywnie ocenione zostały prewnioski dotyczące inwestycji proponowanych przez deweloperów przy ulicy Michalczyka 10 do 12 i 15. W przypadku budowy bloków przy ulicy Kozanowskiej z numerem 69 i po północnej stronie linii kolejowej u zbiegu Awicenny i Stanisławowskiej inwestorzy sami wycofali wnioski. O szczegółach możecie przeczytać na miejskiej stronie wrocław.pl.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Coraz bliżej finiszu są prace na ulicy Koszarowej. Wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną na dwukierunkowej drodze dla rowerów od strony północnej, a równolegle prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe przy ciągach pieszych oraz muldach chłonnych. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i to już ostatni etap dużej przebudowy tej ulicy, która obejmuje również nową jezdnię, przejścia dla pieszych i przystanki oraz sieci podziemne. Zwieńczeniem prac będą planowane nasadzenia. Jeszcze w maju pojawią się tam tysiące róż w dwóch odmianach. Inwestycja kosztuje ponad 15 milionów złotych i jest finansowana z budżetu miasta. Ruch dwukierunkowy wróci na Koszarową w ostatni weekend maja, a powrót autobusów planowany jest w czerwcu. Pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a co piąty wierzy, że reagowanie na hejt ma sens. Szacuje się też, że 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej. Jak mówi Radiu Gra Magdalena Wdowia-Kurmańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, kampania ma pokazać, że jeden gest może być źródłem dużej zmiany.
3: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany, symbolem nadziei, symbolem tego, że z poczwarki można mieć przepiękne, kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców.
1: Jednym z najważniejszych elementów akcji będzie autobus wsparcia Hejtover, mobilny punkt pomocy psychologicznej i edukacji, dodaje dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix.
4: W autobusie będzie można po prostu posiedzieć albo skorzystać z rozmowy z psychologiem, albo skorzystać z rozmowy z animatorem, albo przez chwilę samemu zbadać swoją sytuację poprzez takie nowe narzędzie przygotowane na tegoroczną kampanię. To narzędzie pokazuje nam, w którym miejscu jesteśmy. Jeśli dotknęła nas jakiegoś rodzaju przemoc, tutaj są opisane różne sytuacje, można zobaczyć, jaka to sytuacja, a po drugiej stronie w odpowiedni sposób jest sygnał, czy to jeszcze z tym sobie poradzi ktoś sam, czy musi szukać pomocy, czy musi już szukać bardzo pilnej pomocy. Można sobie to przetestować w autobusie. Oprócz tego można się zapoznać z informatorem wsparcia. Można również będzie króciutko porozmawiać z psychologiem, bo wiadomo, że w samym autobusie psycholog nie udzieli pełnego wsparcia, ale na pewno powie, co robić dalej, pokieruje, wskaże drogi pomocy. Do autobusu mogą oczywiście wchodzić uczniowie, ale także, jeśli jest taka potrzeba i chęć, opiekunowie, nauczyciele, ci, którzy po prostu będą w pobliżu autobusu, ponieważ on będzie wedle odpowiedniego harmonogramu stawał przy szkołach podstawowych.
1: Będą też szkolenia dla rodziców.
4: Uruchamiamy po pilotażu zeszłorocznym szkolenia dla rodziców. Niesamowicie dużo osób, na przestrzeni 2 miesięcy 400 osób wzięło udział w tych szkoleniach rodziców. Zabrakło miejsc, zainteresowanie jest ogromne. Rodzice potrzebują wsparcia w umiejętnościach nawiązywania komunikacji, rozmów z dziećmi, z młodzieżą i przede wszystkim rozmów o tak trudnym temacie, jakim jest hejt. jest powszechnie wiadomą rzeczą, że osoby hejtowane z reguły bardzo późno, a niestety często za późno o tym mówią. Naszą rolą i rolą tej kampanii jest uczulić i zwrócić uwagę na to, że musimy być uważni cały czas na najbliższe otoczenie.
1: Warto jeszcze w tym miejscu przypomnieć, że uczniowie wrocławskich szkół mogą otrzymać również wsparcie w ramach programu Zdalny Psycholog.
2: Twoje sprawy.
1: Dojrzałość zawodowa i praktyczna wiedza poszukiwane przez pracodawców. Targi pracy dla osób 45+, już 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia i co będzie działo się przez te dwa dni? To pytania, na które odpowiedź poznała w środę nasza reporterka Paulina Schneider.
5: Statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy. Najczęściej są to stereotypy dotyczące wieku, takie jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Wydarzenie ma jednak pokazać, że doświadczenie i praktyka to wartości poszukiwane przez wiele firm. Takie targi to szansa na bezpośrednie spotkanie pracodawców bez algorytmów rekrutacyjnych. Oprócz oczywiście spotkań z pracodawcami zaplanowano indywidualne wsparcie w przygotowaniu CV i budowaniu marki osobistej. Doradcy kariery pomogą w planowaniu nowej ścieżki rozwoju, będą też rozmowy i podcasty na żywo. Wydarzenie zarówno w środę, jak i w czwartek będzie odbywać się w godzinach od 11 do 18.
1: Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Elektryczny autobus Mercedes E-Citaro K debiutuje na ulicach Wrocławia i okolic. Od 20 do 28 maja pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnego pojazdu na dwóch liniach, miejskiej 120 oraz aglomeracyjnej 930. To pierwsze testy tego modelu w Polsce. Mercedes E-Citaro K to krótsza 11-metrowa wersja znanej serii autobusów miejskich. Może zabrać na pokład blisko 70 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Według producenta pojazd jest w stanie przejechać do 300 km na jednym ładowaniu. Autobus wyposażono w klimatyzację, niską podłogę oraz szereg systemów bezpieczeństwa, takich jak asystent hamowania, systemy stabilizacji toru jazdy, wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawania znaków drogowych oraz monitorowania zmęczenia kierowcy. W pojeździe przewidziano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Dostępna jest manualna rampa oraz dedykowane miejsce na wózek. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z portów USB do ładowania urządzeń mobilnych. Na linii aglomeracyjnej 930 autobus kursuje 6 razy dziennie w każdym kierunku, łącząc Aleję Kromera we Wrocławiu z miejscowościami na północ od miasta, m.in. Krzyżanowicami, Godzieszową, Siedlcem i Łoziną. W weekendy pojazd obsługiwać będzie linię miejską 120 prowadzącą z centrum Wrocławia do Trestna i Blizanowic.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Trwają zapisy na letnie półkolonie jeździeckie na torze wyścigów konnych Partynice. Dzieci podczas takiego turnusu spędzają czasy nie tylko w siodle, ale i przy koniach, poznają je z bliska, budują z nimi relacje i rozwijają swoje umiejętności jeździeckie. Piotr Makarewicz, z którym rozmawialiśmy w środę na temat półkolonii, poinformował, że w tym roku przygotowano 9 turnusów.
6: Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w trzech chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
1: Zapytaliśmy też, jak wygląda dzień na takich półkoloniach.
6: Program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko. Tak? I to są tego typu informacje.
1: Ale półkolonie to nie tylko tradycyjna jazda konna, dzieci wezmą też udział w zajęciach z psami.
6: Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą.
1: Dodajmy, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pierwszy turnus ruszy 29 czerwca. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
7: Sprawdzamy, co się dzieje na niebie. Od samego rana we Wrocławiu dość ciepło w atmosferze. Już około 15 stopni na termometrach, a będzie jeszcze cieplej, bo dzisiaj nawet do 21 stopni powyżej zera. Do tego sporo słońca, drobne chmury, no i szansa na bardzo przelotne opady jeszcze przed południem, choć to również nie jest pewne. Trzymamy kciuki za jak najwięcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
7: Nieco jeszcze zaspani, ale w dobrych humorach. Oliwia Ciszewska, witamy z samego rana.
0: Piotr Kolszowski, my też witamy z samego rana. Cześć, gramy. Zrobimy trochę głośniej teraz.

0: Rano i dobrze, tak, witamy się z wami o poranku w czwartek, czwarteczek, czwartunio, 21 dzień maja, zerkam sobie do kalendarza, po raz kolejny wielkie rozczarowanie, ponieważ na długiej liście nie ma tutaj Piotra, ale jest Wiktor, Tymoteusz, Jan, Nepomucen, a także Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz.
1: Wszystkiego najlepszego i dzisiaj również możemy świętować przy śniadaniu, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty.
0: Wspaniałego, jeszcze jest Dzień Kadeta i tutaj można sobie puścić klasyka z internetu, czyli Kadetem Tera. Kto oglądał ten, wie, był kiedyś taki filmik. Oliwia chyba nie widziała. Zaraz ci puszczę.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
7: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
8: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
11: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Rano i dobrze w najlepszych humorach. Przyglądamy się już teraz, moi drodzy, ofercie Dni Odry, ponieważ rozpoczynają się. Maszyna ruszyła po szynach. No i co dzisiaj w planie? Nie wiem, czy Olo wiesz co to, ale będzie mermaiding.
1: Tak, słyszałem, że to jest move.
0: Można zostać syrenką. Można się nauczyć, jak być syrenką. Już dzisiaj takie warsztaty. Warsztaty pływania w monopłetwie i w syrenim ogonie. No, ja o tym marzyłam całe dzieciństwo.
1: Ach, o to chodzi. Ja myślałem, że syrenką taką samochód i wtedy musiałbym pójść w Transformersy, ale to nie to.
0: Nie, no taka syrenka chyba nie popływa. Radio Gry.

0: Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me, to za nami już w Radiu Gra.
1: Wilki na zawsze i na wieczność, to już dalej widzę na naszej playliście, zatem będzie sentymentalnie.
0: Zostańcie blisko radia. Wieczność czekać nie będziemy musieli na ten numer.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
1: Sprawdzamy, co się dzieje na niebie. Od samego rana we Wrocławiu dość ciepło w atmosferze, już około 15 stopni na termometrach, a będzie jeszcze cieplej, bo dzisiaj nawet do 21 stopni powyżej zera, do tego sporo słońca, drobne chmury, no i szansa na bardzo przelotne opady jeszcze przed południem, choć to również nie jest pewne. Trzymamy kciuki za jak najwięcej słońca.
19: Jest Radio Gra.

0: Dobry poranek tylko z Radiem Gra Wrocław. Rozbudzamy się dalej, a teraz mamy takie małe przypomnienie, aby nie obudzić się z tak zwaną ręką w nocniku.
1: O nie, nie, nie. Nie,
0: nie, nie, nie, bo od sobotniego poranka tramwaje zamiast mostem Osobowickim przejadą mostem Trzebnickim.
1: Niby most, ale jednak nie ten sam.
0: Właśnie.
1: Warto brać na to pod uwagę. To oczywiście żaden kaprys, a po prostu wymiana zwrotnicy na moście Osobowickim i konserwacja linii tramwajowej na ulicy Osobowickiej. Do 1 czerwca tramwaje linii numer 14, 15 i 16 będą jeździć takimi właśnie zmienionymi trasami, a później jak na Dzień Dziecka dostaniemy prezent i powrót do normalności.
0: No właśnie, ale żeby nie było łatwo, to trasa będzie jeszcze lekko modyfikowana od 25 maja. Więc poszczegółowe informacje odsyłamy Was na wrocław.pl. Szukajcie też informacji na przystankach. A teraz co najważniejsze o poranku, oby do celu.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, więc zbieramy się i zbieramy również najświeższe informacje z regionu, ale też z kraju, ze świata. Już za chwilę o tym wszystkim w raporcie.
1: To ja się zbiorę po następną kawusię i przychodzę już z najświeższym horoskopem.
0: Czy ja mogę herbatkę prosić, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty.
1: A zielona czy czarna?
0: Nie wiem.
1: To będzie ciepła.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Links

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: Czwartek, 21 dzień maja i godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
6: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek ważna informacja dla wrocławskich kierowców. Jeszcze dziś i jutro na krzyżówce ulic Wróblewskiego i Alei Wielkiej Wyspy sterowanie ruchem odbywać się będzie ręcznie przed południem. Powodem są zaplanowane ćwiczenia policji. W godzinach od 7.30 do 11.00 sygnalizacja świetlna na tej krzyżówce będzie działać w trybie żółtym pulsującym. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. A teraz o poranku zmieniamy temat i mamy coś dla wrocławskich seniorów. 6. Mistrzostwa senioralne w Nordic Walking o Puchar Komendanta Miejskiego Policji oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego odbędą się już dziś i to przed południem. Zawody rozpoczną się o 10, potrwają do 13, areną zmagań będzie teren przy hali Orbita od strony Parku Zachodniego przy ulicy Wejherowskiej 34. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. W dniu zawodów, dziś od 8.45 do 9.45 w specjalnie oznakowanym namiocie można się zapisać na parkingu przy hali Orbita. Rywalizacja odbędzie się na dystansie 2 km w trzech kategoriach wiekowych. 60-66 lat, 67-74 lata oraz 75+, oddzielnie dla pań i panów. Dla uczestników przygotowano także dodatkowe atrakcje, w tym możliwość otrzymania wrocławskiej karty seniora, konkursy, aktywności sportowo-rekreacyjne, znakowanie rowerów przez policję, a także bezpłatne konsultacje i badania.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Dziś o poranku i w tym tygodniu już po raz kolejny zresztą mamy ciekawostkę dla turystów z Wrocławia, którzy lubią regularnie odwiedzać Zamek Książ w Wałbrzychu. Tym razem rozpoczyna się tam ostatni etap odtwarzania apartamentów księżnej Daisy. Już wkrótce zwiedzający będą mogli zobaczyć buduar, najbardziej intymną i osobistą przestrzeń arystokratki. Ten zostanie zrekonstruowany z dbałością o najdrobniejsze detale. Będzie to piękna przestrzeń, zapewnia Katarzyna Sielicka z Zamku Książ.
8: Przestrzeń będzie inspirowana stylem francuskim, stylem Ludwika XV. Myślę, że to będzie przestrzeń, która się doskonale wpisze w te apartamenty, a jednocześnie chyba będzie najbardziej efektowna, ponieważ prace nad tym projektem trwały przez rok. Inspirowaliśmy się wieloma podobnymi wnętrzami, które się dzisiaj zachowały w zamkach i pałacach Europy. Przed nami jeszcze wyzwanie zdobycia prawdziwych, autentycznych mebli z epoki.
6: A dodajmy, że dotychczas udostępniono już sypialnię i salon z meblami odtworzonymi na podstawie archiwalnych fotografii oraz oryginalnymi pamiątkami, takimi jak lustro czy portrety synów księżnej. Przestrzenie te wiernie oddają wygląd sprzed 100 lat. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Powoli kończą się komercyjne zapasy ropy na świecie. Wszystko przez zakłócenia w dostawach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
9: Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
10: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
9: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek.
6: Tyle Igor Skrzypek. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. O poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Koszykarze Arki Gdynia wygrali ze Śląskiem Wrocław 86-84, a wszystko po dogrywce w czwartym meczu ćwierćfinału play-off Orlen Basket Ligi. O losach spotkania zadecydował rzut Milana Barbicza na 2 sekundy przed końcem dogrywki. Śląsk miał jeszcze szansę na zwycięstwo, jednak rzut Nuneza został oddany minimalnie po czasie i nie został zaliczony. W pierwszej połowie przewagę mieli goście z Wrocławia, prowadząc nawet 35-20. Po przerwie Arka odrobiła straty, a końcówkę czwartej kwarty i dogrywka były bardzo wyrównane. Stan rywalizacji w serii do 3 zwycięstw jest remisowy 2-2. Decydujący więc 5. mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę we Wrocławiu. Zwycięzca awansuje do półfinału rozgrywek. Czwartek we Wrocławiu będzie równie ciepłym dniem co wczoraj, maksymalnie do 21, no może do 22 stopni Celsjusza pokażą termometry, ale dziś i to przed południem prognozy dla Wrocławia mówią o niewielkich opadach deszczu. Mimo to czwartek ma być względnie słonecznym dniem. Ciśnienie minionej nocy nieco wzrosło na redakcyjnym barometrze Radia Gra, okolice 1024 hektopaskali.
4: Czwarteczek, czwartunio.
5: Ojej, jaki ty dzisiaj rozśpiewany jesteś.
4: No jak nie śpiewać, jak nie tańczyć, jak nie cieszyć się faktem, że weekend tuż, tuż.
5: No właśnie, ale na razie czwarteczek. Oliwia Ciszewska.
4: Piotrek Olszewski. Gramy, a już za chwilę, jak zwykle o tej porze, poranny horoskop.

0: rano i dobrze tak brzmi pobudka w Radiu Gra i mam nadzieję, że wszyscy już wstali gotowi. Oko jedno otwarte, drugie, a zwłaszcza ucho nadstawione w stronę radia, bo teraz czas na horoskop.
1: No jeszcze serce otwarte, na dobre rady.
0: Naprawdę?
1: Mnie. Tak, liczę na to.
0: Poczekaj, otworzę swoje. Dajcie tu jakiegoś kardiochirurga!
1: O matko, dobra, czwartek, czwarteczek w astrologii to dzień połączeń, mój drogi. Nielimitowanych wręcz. Będą to połączenia z najbliższym otoczeniem.
0: Brzmi jak oferta GSM jakaś.
1: Nie, tego dzisiaj nie oferuję. Oferuję połączenia z kosmosem. No wiesz, jeszcze lepsze. Warto dzisiaj spodziewać się różnych spotkań, zebrań, ustaleń. No, będzie ciekawie. Dodatkowo, zodiakalna waga poczuje niesamowite połączenie ze swoją pracą. Musi jednak uważać na to, aby nikt tego nie wykorzystał. Skorpion z kolei zrobi coś, co oderwie go od rutyny dnia codziennego. No już jestem ciekawa, ciekawa. No a w kościach i gwiazdach czuć nadchodzący weekend.
0: Czuję, że ten skorpion po prostu zostanie w domu i to jest dobra opcja.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: do poranku w Radiu Gra i za chwilę do playlisty wrócimy, ale wcześniej taka gorąca informacja, breaking news. Uwaga, fotoradar, a dokładnie to system odcinkowego pomiaru prędkości działający na autostradzie A6, to jest taki króciutki odcinek pod Szczecinem, nie działał. To znaczy działał, ale oszukiwał i wysyłał mandaty do kierowców, choć ci wcale nie przekroczyli prędkości. Okazuje się, że system mylił się na najprostszym etapie, czyli podczas liczenia średniej prędkości pojazdu.
1: I tak kierowcy, którzy jechali z prędkością 89 km na godzinę, dostawali mandat za rzekomą jazdę z prędkością blisko 98 km.
0: Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, która zarządza radarami, już przyznała, że rzeczywiście przez krótki okres czasu, dokładnie to od 29 kwietnia do 4 maja, system się trochę mylił i wszystkie błędnie wystawione mandaty zostaną oczywiście natychmiast anulowane.
1: Ale czekaj. Fotoradary myliły się w okresie od 29 kwietnia do 4 maja. Czy to aby grilla majówkowego nie wjechało za dużo?
0: Też mi tu daje, wypalonym brykietem trochę, nie? Nie wiem, czy ktoś nie powinien tych radarów przebadać.
1: Panie radarze, pan tu dmuchnie. Jeszcze. No, stop. Dziękuję.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
11: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
10: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
12: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
13: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
17: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5 imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
21: To jest Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dobre granie od samego rana. Tak nakręcamy cały Wrocław i nakręceni są już pewnie studenci, ponieważ od wczoraj bawią się na juwenaliach. Tereny zielone przy Tarczyńskiej Arena Wrocław, to tam się dzieje całe zamieszanie. Wczoraj no już było głośno. No i mam nadzieję, że po wczorajszych koncertach studenci mają jeszcze siłę na dzisiaj.
1: A jest na co te siły zbierać. Dziś na juwenaliowej scenie wystąpią Kasia Linz, Happy Sad, Pull the Wire, Chivas i Złośnice.
0: No, czyli coś dla obecnych, jak i tych mentalnych studentów po trzydziestce. Otwarcie bram o 16, a pierwszy koncert o 16:30. Radio Gry.

0: Ale Farben, Body Talk, tak zagrało w Radiu Grało Poranku.
1: Przed nami jeszcze romantyczny Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Na antenie Radia Gra to jeszcze przed godziną 8.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teiz. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideiz.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teiz. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
11: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwartek we Wrocławiu będzie równie ciepłym dniem co wczoraj, maksymalnie do 21, no może do 22 stopni Celsjusza pokażą termometry, ale dziś i to przed południem prognozy dla Wrocławia mówią o niewielkich opadach deszczu. Mimo to czwartek ma być względnie słonecznym dniem. Ciśnienie minionej nocy nieco wzrosło na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1024 hektopaskali.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8 oczywiście kolejne informacje w raporcie. No a my tak się trochę rozglądamy na horyzoncie wydarzeń sportowych, bo ta końcówka maja naprawdę we Wrocławiu dobrze się zapowiada. 24 maja WKS Śląsk rozegra i mecz i będzie świętować wejście do Ekstraklasy, a ostatniego dnia maja oczywiście mecz towarzyski Polska-Ukraina na Terczyńskiej Arenie.
1: Oj, będzie pięknie, będzie się działo. Kto się wybiera? No oczywiście i kto będzie trzymał kciuki. Nawet ja będę trzymać kciuki, tak powiem.
0: Las rąk w górze.
1: No, mam nadzieję, że do kibicowania razem ze mną.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jesteśmy już bardzo blisko 8:00, to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie, trochę o pogodzie też. A koleżanka to jak się dzieje ubrana? Na przykład jakieś palto zabrała na popołudnie, czy nie
1: ja
0: będzie potrzebne?
1: Ja obstawiam, że będzie tylko słonecznie. Także innej opcji nie ma. Raport Radio Gra już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
10: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
11: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
13: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: O reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 21 dzień maja, jest 8:00 w Radiu Gra, czas na raport.
3: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek zapraszam. Na początek krótka informacja o postępach w pracach na wrocławskim Brochowie. Na pierwszym remontowanym wiadukcie poszły w ruch sporych rozmiarów piły, ponieważ rozbiórka konstrukcji wymagała pocięcia na elementy dające się podnieść i wywieźć. Cięcie już zakończone. Obecnie trwają prace związane z montażem dźwigu, który posłuży do usunięcia pozostałości wiaduktu. Zaplanowane na ten tydzień nocne roboty to właśnie ich demontaż i wywiezienie. Natomiast coraz bliżej finiszu są prace na ulicy Koszarowej. Wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną na dwukierunkowej drodze dla rowerów od strony północnej, a równolegle prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe przy ciągach pieszych oraz muldach chłonnych. Zwieńczeniem robót będą planowane nasadzenia. Jeszcze w maju pojawią się na Koszarowej tysiące róż w dwóch odmianach. Inwestycja kosztuje ponad 15 milionów złotych, jest finansowana z miejskiego budżetu. Ruch dwukierunkowy wróci na Koszarową w ostatni weekend maja, a powrót autobusów planowany jest w czerwcu.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Akcja Czysta Odra zdobyła nagrodę Game Changers. Jury konkursu nagrodziło inicjatywę m.in. za zbudowanie społecznego ruchu wokół idei czystego środowiska bez plastiku i angażowanie mieszkańców do działania na rzecz wspólnej przestrzeni. Nagrody Game Changers zostały wręczone podczas gali we wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. A teraz o poranku. Zaproszenie od AWF Wrocław na rodzinny festyn. Oprócz sportowych atrakcji pojawią się olimpijczycy, będzie też strefa zdrowia i zabawy. A wszystko przygotowane przez studentów. Między innymi na krytej pływalni zaplanowano atrakcje związane z żeglarstwem.
18: Będzie można zdać na kartę pływacką. Będą dodatkowe atrakcje związane z żeglarstwem i tutaj nie przejęzyczenie ze względu na to, że mamy małą łódź Optymist, którą razem z takimi silnymi wentylatorami przemysłowymi staramy się w nietce basenowej pokazać, że można wewnątrz budynku jednak żeglować. Oprócz tego będą gry i zabawy, bym powiedział retro, czyli jeżeli ktoś z Państwa jest bardziej doświadczony wiekowo, to będzie wiedział, co to znaczy skakać w gumę, grać w klasy, czy kręcić sznurem, czyli tak zwanego szczura.
3: Zapraszał profesor Ireneusz Cichy z wrocławskiej AWF, organizator wydarzenia. Festyn odbędzie się w najbliższą sobotę między 10 a 14. Wstęp jest bezpłatny.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MONU uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
19: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
3: Tyle Michał Radkowski. I na koniec krótka, ale dobra informacja dla kierowców. Dziś maksymalne ceny paliw nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze spada też cena za olej napędowy. Za litr zapłacimy maksimum 6 zł i 97 groszy. Rafał Jędraszek, zapraszam o poranku na kolejny raport sportowy w Radiu Grad. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem sportowych emocji i rodzinnej zabawy dla sympatyków piłkarskiego Śląska Wrocław, który zapewnił już sobie awans do Ekstraklasy. W sobotę, 23 maja, na terenie zajezdni Borek przy Powstańców Śląskich 209 odbędzie się Dzień Otwarty MPK. W godzinach między 11 a 16 na uczestników czekają warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami, malowanie buziek oraz wspólne tworzenie kibicowskiego transparentu. W niedzielę 24 maja na Tarczyńskiej Arenie Śląsk Wrocław zmierzy się z Pogonią Grodzisk Wielkopolski. Spotkanie rozpocznie się o 16.30, ale już od 14.30 na sektorze rodzinnym D oraz na esplanadzie stadionu przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. W programie m.in. sportowe tory przeszkód, stanowisko FIFA, gry zręcznościowe, zabawy z klubową maskotką oraz spotkania z piłkarzami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
3: Czwartek jak na razie zapowiada się pogodny, to widzimy póki co w prognozach, zwłaszcza przeglądanych od rana w Radiu Gra, jednak zanim słońce się na dobre rozgości we Wrocławiu, to niewykluczone, że przed południem lekko popada, pokropi deszcz. Ciśnienie będzie rosnąć, okolice 1025 hektopaskali obecnie na wrocławskich barometrach, temperatura maksymalna na poziomie 21 stopni Celsjusza.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry, witamy po ósmej. Kłaniamy się bardzo nisko Państwu.
1: W duecie niezmiennym Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski. Kolejna godzina dobrego porannego grania przed nami. Zróbcie głośniej.

0: rano i dobrze, budzimy się w Radiu Gra, ale też przyglądamy się na przykład wszelkim relacjom z wizyty nowo wybranego premiera Węgier Petera Madziara w Polsce. I tak, proszę, czytamy, że był zachwycony podobno podróżą polskim pociągiem, bo co prawda z Warszawy do Gdańska leciał wczoraj z premierem Tuskiem samolotem, ale wcześniej z Krakowa do Warszawy jechał składem Intercity.
1: Miała być podróż nieco szybszym pendolino, ale uwaga, bilety się skończyły. Ale ostatecznie podobno i tak było fajnie, był nawet czas, żeby coś zjeść. Węgierski premier podobno był zachwycony naszym żurkiem.
0: Żurkiem mówisz? Pytanie, czy chodziło jedynie o kulinaria, czy może o jakieś zmiany w węgierskim Ministerstwie Sprawiedliwości?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Gramy, gramy i nie przestajemy, tak jeszcze po godzinie 8, a już teraz sprawa kryminalna przed nami, ponieważ robi się ciekawie. Możecie także zgłodnieć, ponieważ sprawa dotyczy zaginionego salami. Pewna klientka z Rzeszowa zamówiła sobie ostatnio dwie pizze z salami, no normalne. Po dostawie zrobiła zdjęcie i usunęła, co się okazuje, salami za pomocą AI. Domyślacie się już pewnie, co było później. Próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie.
1: A mogła przecież po prostu zjeść, nie? Ale dobra, jest happy end?
0: No jest, jest, no bo restauracja miała nagrania z kamery w kuchni. No i potwierdziło się, że pizza została wydana zgodnie z zamówieniem. A w efekcie czego klientka nie otrzymała zwrotu pieniędzy. Czyli widzicie, człowiek jeden, sztuczna inteligencja zero.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tak wam gramy od samego rana. W całym Wrocławiu także gra nowa kampania Hate Over w szkołach podstawowych i nie tylko, bo także na różnych wydarzeniach miejskich. Na mieście pojawił się także autobus wsparcia, który jest takim mobilnym punktem pomocy psychologicznej i edukacji. No i ten odwiedza już powoli szkoły podstawowe, a także pojawia się na mieście.
1: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Ma on przypominać o sile słów zarówno tych, które wspierają i pomagają rozwinąć skrzydła, jak i tych, które czasami niestety skrzydła podcinają.
0: Właśnie, dlatego powiedzmy sobie dzisiaj coś miłego. Olo, jesteś naprawdę super.
1: Ty też jesteś super, wiadomka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Talk to You. Takie hity od samego rana na antenie Radia Gra.
1: Ale będzie tego więcej do dziewiątej. Dalej jeszcze sobie pogramy. Proszę bardzo, pan Smolasty, pani Doda się tutaj pojawią. Nim zajdzie słońce, zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubby-boom.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
18: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Czwartek jak na razie zapowiada się pogodny, to widzimy póki co w prognozach, zwłaszcza przeglądanych od rana w Radiu Gra, jednak zanim słońce się na dobre rozgości we Wrocławiu, to niewykluczone, że przed południem lekko popada, pokropi deszcz. Ciśnienie będzie rosnąć, okolice 1025 hektopaskali obecnie na wrocławskich barometrach, temperatura maksymalna na poziomie 21 stopni Celsjusza.
21: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie na tej fali, jesteśmy już coraz bliżej 9:00, a w sieci z kolei nie milknie dyskusja o nowym ogromnym hotelu, którego otwarcie już pod koniec czerwca. Teraz jak czytamy, Gołębiewski w Pobierowie jest pod lupą Niemców. Przecierają oczy ze zdumienia, jak w Turcji, tak podobno mówią.
1: No i pięknie, no, to niech pakują swoje walizki z emeryturą i przyjeżdżają. Bo po co lecieć ciasnym samolotem do Turcji, skoro można wygodnym, piętrowym autobusem przyjechać do Pobierowa i mieć Turcję na miejscu.
0: Absolutnie, oczywiście, że tak. Latem tylko trzeba będzie im jeszcze wmówić, że pływające w Bałtyku śnice to nasza rafa koralowa.
1: No bo to przecież jest rafa, tylko tak unikalna, że pod ścisłą ochroną. I chwilowo do wody wchodzić nie można.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Coraz bliżej godziny 9:00 to znak, że czas na kolejny raport, ale jeszcze zanim to, w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Odnawiania Znajomości.
1: Piękne święto. Czyli to chodzi o to, że jak ktoś znajomy nas ze znajomych wyrzucił i już nie możemy podglądać jego ostatnich zdjęć z wakacji, to po prostu w ramach Dnia Odnawiania Znajomości, który dziś mamy, zaproszenie do znajomych trzeba mu wysłać ponownie.
0: Tak, bo on to na pewno przez przypadek zrobił.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann.

0: Przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
9: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
8: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
9: To nawet lepszy początek.
10: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Już 9:00, pora na kolejne informacje. Raport Radia Gra przed nami.
15: Nie będzie leksowych bloków mieszkalnych przy Kozanowskiej 69 i Michalczyka 15 we Wrocławiu. Od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Szczególnie te dwie inwestycje budziły w ostatnich tygodniach wiele emocji społecznych. Magistrat poinformował o zakończeniu prowadzonych przez miasto postępowań w sprawie 4 prewniosków złożonych przez inwestorów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych w trybie Lex Developer. Nowa budowa mieszkaniowa oparta o te propozycje nie zyskała akceptacji zespołu. Negatywnie ocenione zostały prewnioski dotyczące inwestycji proponowanych przez deweloperów przy ulicy Michalczyka 10 do 12 i 15 w przypadku budowy bloków przy ulicy Kozanowskiej 69 i po północnej stronie linii kolejowej u zbiegu Awicenny i Stanisławowskiej. Inwestorzy sami wycofali wnioski.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Rigoletto Giuseppe Verdiego w reżyserii Michała Znanieckiego to jedna z kilku propozycji premierowych na nowy sezon opery wrocławskiej. Do tego po 9-letniej przerwie do repertuaru wróci Festiwal Opery Współczesnej. We wrześniu odbędzie się jego 6. edycja, w programie której znalazły się 3 premiery. Premierowy wymiar będzie miał również doroczny bal sylwestrowy w operze, który przyjmie koncertową, sceniczną formułę. Tym razem będzie mu towarzyszyła muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z kolei w kwietniu styczniu planowana jest premiera opery Polskie Wesele Józefa Bera w reżyserii Pawła Miśkiewicza. W czerwcu zaś widzowie zobaczą premierę przedstawienia baletowego Folwark Zwierzęcy z muzyką Aleksandry Chmielewskiej. A teraz gratka dla pasjonatów fotografii. Od 29 do 31 maja we Wrocławiu odbędzie się Intersection Photo Festival 2026 w Concordia Design Wrocław i rozsianych po całym mieście galeriach odbywać się będzie kilkadziesiąt darmowych wydarzeń. To między innymi 8 wystaw.
13: Z jednej strony wystawy takie jak Solastalgia Szymona Rogińskiego, na którą zapraszamy do fotogenu, ale z drugiej strony do bulwarów zapraszamy na wystawę Tomka Sikory, no wybitnego polskiego fotografa reklamowego. W Concordia Design z kolei, taki już znany we Wrocławiu, prowadzony przez nas od kilku lat, projekt Galeria Bezdomna, czyli w piątek zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów fotografii, żeby przynieśli swoje prace do Concordii, tam mogą je zawiesić i my tworzymy taką żywą, dynamiczną wystawę fotograficzną.
15: Zapraszała Martyna Wiktor z Concordia Design Wrocław. Dodajmy, że uczestnictwo we wszystkich spotkaniach, wydarzeniach jest bezpłatne, jednak by wziąć w nich udział, trzeba się wcześniej zarejestrować. Szczegółowy program i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie intersectionfestival.com.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Maj do tej pory nie rozpieszczał specjalnie, jeśli chodzi o pogodę, ale nareszcie mamy dobre informacje. Dziś niemal w całym kraju na termometrach pojawią się przyjemne wartości powyżej 20 stopni.
17: Tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no super to jest.
18: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
19: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
15: Usłyszała w Parku Ujazdowskim Magdalena Greinert.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
15: 1025 hektopaskali obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale ciśnienie dziś we Wrocławiu w ciągu dnia jeszcze delikatnie wzrośnie. Biometr generalnie jest i pozostanie obojętny, a czwartek jak na razie z możliwymi przejściowymi opadami deszczu przed południem we Wrocławiu, ale generalnie powinien być to pogodny, słoneczny dzień, a wrocławskie termometry pokażą maksymalnie do 21 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
14: Na krótko przed godziną 9 wspominaliśmy, że mamy dzisiaj dzień odnawiania znajomości. No to odnowimy w takim razie naszą znajomość z Mariuszkiem, który już za chwilę zasiada na naszym miejscu.
20: I on z kolei odnowi swoją znajomość z wami, co też wam bardzo serdecznie polecamy.
14: No i będzie fajnie, i będzie super, i będzie coraz bliżej weekendu. Oliwia Ciszewska.
20: Piotr Kolszowski, dobrego dnia.
14: Pa!

0: Dusty Springfield w Radiu Gra w czwartkowe już przedpołudnie. Zaczęło się w poniedziałek, 4 maja. I ciągle trwa. Co takiego? Matury! No być może nawet trudno w to uwierzyć, ale dzisiaj dopiero ostatni dzień sesji pisemnych egzaminów maturalnych. Dzisiaj egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych. Także lekko nie jest. Trzymamy kciuki za tych, którzy piszą dzisiaj takie egzaminy, także my nie narzekajmy dzisiaj na swój los. Mariusz Pucyło, witajcie. Za chwilę For the Cause.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
13: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
20: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka,
22: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
24: To jest Gra FM.
25: Yes! It is not that funny.
26: That's fine.

0: Rozkręcamy ten czwartek. Hity pełne energii w Radiu Gra to Cukero i Bajla, a ja chciałbym wrócić do statystyki wypadków we Wrocławiu. Przypomnę, jesteśmy jednym z najbardziej wypadkowych miast w Polsce. Na miejscu trzecim, na drugim Kraków, na miejscu pierwszym Warszawa. W roku 2025 we Wrocławiu mieliśmy 9574 zdarzenia, w tym 514 wypadków. 349 osób było lekko rannych, ciężko rannych 213 i aż 9 ofiar śmiertelnych. To może jeszcze zdradźmy tę najbardziej wypadkową ulicę we Wrocławiu, to jest Grabiszyńska. Tam w zeszłym roku doszło do 251 zdarzeń drogowych oraz 18 wypadków. Kto ma dzisiaj na trasie Grabiszyńską, niech będzie ostrożny.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: 1025 hektopaskali obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale ciśnienie dziś we Wrocławiu w ciągu dnia jeszcze delikatnie wzrośnie. Biometr generalnie jest i pozostanie obojętny, a czwartek jak na razie z możliwymi przejściowymi opadami deszczu przed południem we Wrocławiu, ale generalnie powinien być to pogodny, słoneczny dzień, a wrocławskie termometry pokażą maksymalnie do 21 stopni Celsjusza.
8: Jest Radio Gra.

Ole i Szus w Radiu Gra. Dzisiaj 21 dzień maja. Dzisiaj mamy dzień herbaty, czyli święto napoju, który rozwiązuje większość problemów naszego świata. Jest zimno? Proszę bardzo, rozwiązanie to herbatka. Stres? Też herbata. Goście przyszli bez zapowiedzi? No to szybko robimy herbatkę i jakoś się to wszystko układa. A najlepsze jest to, że przy pierwszym łyku herbaty zawsze mówimy: o, za gorąca. A potem i tak pijemy dalej. Także dzisiaj nawet kawosze siorbią herbatkę. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, ale także Dzień Odnawiania Znajomości, a myślę, że przy herbacie można połączyć jedno z drugim. Radio

0: Lutrysia McNeil w Radiu Gra. Lutrysia, bardzo rzadkie imię. Nie spotkałem się z nim w żadnym innym przypadku. Po polsku byłoby to chyba Lutrycja. I ciekawe, czy ktoś w naszym kraju nosi takie imię. Rzucamy okiem w stronę zegara. Za chwilę 10:00, za chwilę raport i prognoza pogody. Potem coś z nowych, fajnych rzeczy. Alex Warren i Fever Dreams.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają. Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Gra, mamy 10:00. Zapraszam na raport, czyli najnowsze wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na jego początek informacja o utrudnieniach dotyczących przejazdu tramwajów w okolicach ulicy Trzebnickiej z powodu wypadku właśnie na Trzebnickiej, ale nie z udziałem pojazdów miejskiej komunikacji. Linie 1 i 7 na Poświętne jadą przez Trzebnicką. 8 w kierunku Karłowic jedzie przez Żmigrodzką, Bałtycką, Mostosobowicki i Plac Powstańców Wielkopolskich. A teraz w raporcie wracamy do zdarzenia z udziałem autobusu miejskiej komunikacji. Kierowca MPK potrącił rowerzystę. Do zdarzenia doszło dziś o poranku przed godziną 6 na ulicy Muchoborskiej w kierunku Klecińskiej.
15: Ten rower i ten autobus jechały równolegle, natomiast w pewnym momencie na trasie ten autobus skręcał w prawo, a kierowca rowerzysty nie widział i wjechał na przejście dla pieszych, a przy tym przejściu dla pieszych był też przejazd rowerowy. Kierowca zachował się tak jak trzeba, od razu powiadomił dyspozytora ruchu, oni powiadomili wszystkie potrzebne służby. Cały czas ten kontakt z rowerzystą był utrzymany, staraliśmy się mu udzielić jak najszybciej pomocy. On został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala, a sprawę dalej przejęła już policja.
14: Mówił Radiu Gra Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław. Dodajmy, że w chwili przyjazdu pogotowia rowerzysta był przytomny. A teraz zmieniamy temat i mamy krótką informację sprzed chwili od Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dotyczącą dzisiejszych prac związanych z łataniem ubytków w jezdniach. Drogowcy pojawią się w następujących lokalizacjach: na Fabrycznej będzie to ulica Wróbla, na Krzykach Wspólna, Rybnicka, Ślężna i Garwolińska, a na Psim Polu dziury będą łatane przy ulicach Bezpiecznej, Wykładowej oraz Osobowickiej.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w Formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością.
16: Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny i tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
14: To była Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. No dodajmy, że w ubiegłym roku do programu Uczeń w Formie zgłoszono ponad 300 dzieci.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. A co może wydarzyć się dalej?
17: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
18: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
17: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
14: Tyle w relacji Michała Dobrołowicza. Przed południem we Wrocławiu całkiem słonecznie, wysokie ciśnienie i już po wzroście się stabilizuje. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1026 hektopaskali. Mimo słońca może czasami pojawiać się niewielkie zachmurzenie, a gdyby z tych chmur lekko pokropił deszcz, no to miejmy również na uwadze. Wrocławskie termometry dziś maksymalnie wskażą 21 stopni Celsjusza.
0: Jak tam wasz czwartek? U mnie czwartek w studiu pachnie herbatą, bo przecież dzisiaj mamy jej święto. Po 10:00 idealny moment, żeby zrobić sobie krótką przerwę, zrobić herbatkę, a do tego podgłośnić radio. Gramy hity pełne energii, a na początek tej godziny Alex Warren w przeboju Fever Dream. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam ponownie.

0: praca jest lżejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, kiedy w radiu gra brzmią hity pełne energii, a to Prince, Idol Joe i United. Co byście powiedzieli na jeszcze jeden dzień wolny? Do Senatu, naszego Senatu, właśnie trafiła petycja, która zakłada ustanowienie 1 czerwca, Dnia Dziecka, dniem wolnym od pracy, przynajmniej dla rodziców. A jeżeli propozycja zyska poparcie, no to wielu z nas będzie mogło spędzić to święto ze swoimi dzieciakami, ze swoimi pociechami, nie tylko po godzinach, ale też przez cały dzień. Chociaż na to, że zrobią z tego dzień wolny, to specjalnie bym nie liczył, ale mam w razie czego taką listę innych dni, które też mogłyby być wolne, na przykład oprócz Dnia Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, czemu nie, Dzień Mężczyzny, walentynki, to wszyscy byśmy się ucieszyli. No i obowiązkowo każdy powinien mieć wolne imieniny i urodziny. Co wy na to?
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
3: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

Shania Twain, dziewczyna, na której trudno zrobić wrażenie. That don't impress me much. Ale taki awans Śląska-Wrocław do ekstraklasy, no, myślę, że poruszyłby jej serce. Jest okazja do wspólnego świętowania tego awansu. W niedzielę o 16:30 klub zaprasza na Tarczyński Arenę, a po meczu na Plac Wolności w centrum Wrocławia, gdzie pojawi się drużyna i wspólnie z kibicami podziękuje sobie wzajemnie za ten wyjątkowy sezon i awans do ekstraklasy właśnie. To wszystko w niedzielę. Najpierw mecz na Tarczyński Arena, a potem po meczu na Placu Wolności świętowanie awansu. Niektórzy uznają to za zaproszenie, a inni pewnie za ostrzeżenie. Radio Gra.

0: A po co jechać do Saint-Tropez, kiedy podobno lato w tym roku w Polsce będzie ponadprzeciętnie gorące? Takie są długoterminowe prognozy. No te nie zawsze się sprawdzają. Zupełnie inaczej z prognozami krótkoterminowymi właśnie za chwilę. Pogoda na dziś.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Przed południem we Wrocławiu całkiem słonecznie, wysokie ciśnienie i już po wzroście się stabilizuje. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1026 hektopaskali. Mimo słońca może czasami pojawiać się niewielkie zachmurzenia, a gdyby z tych chmur lekko pokropił deszcz, no to miejmy również na uwadze. Wrocławskie termometry dziś maksymalnie wskażą 21 stopni Celsjusza.

0: przyjemne dźwięki. Keca i Gabriela w Radiu Gra, a my teraz sprawdzamy, co tam dzisiaj na Juwenaliach we Wrocławiu. Przypomnę, to okolice Tarczyński Arena. Jakie gwiazdy dzisiaj? W czwartek od 16 otwarcie bram, a potem na scenie pojawią się Chivas, Happy Set, Kasia Linz, Pull the Wire oraz Złośnice. Dobrej zabawy życzymy i gramy dalej. Teraz Bonnie M.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
11: Dzisiaj czwartek, 21 maja, jest 11. Zapraszam na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na otwarcie tego raportu informacja z S8 pod Wrocławiem. Na tej drodze ekspresowej na odcinku między węzłem Wrocław-Psiepola-Łozina doszło do kolizji trzech osobówek. Zdarzenie miało miejsce na wysokości węzła Łozina w kierunku Wrocławia. W wyniku kolizji zablokowany został lewy pas ruchu, także kierowcy zachowajcie ostrożność. Na teraz promenada staromiejska we Wrocławiu, która czeka na metamorfozę. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na realizację kolejnego odcinka traktu od ulicy Piotra Skargi do Oławskiej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne. Przewidziano również zagospodarowanie deszczówki, schodników oraz nasadzenia rodzimych gatunków drzew. Jednym z głównych celów projektu jest odrestaurowanie nierównych i niewygodnych ścieżek oraz powstrzymanie erozji skarp poprzez nasadzenia roślinności o rozbudowanym systemie korzeniowym. Prace mają rozpocząć się latem i potrwają do przyszłego roku. Całkowita wartość projektu to ponad 10 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
13: Radio Gra poleca.
12: Od 29 do 31 maja we Wrocławiu odbywać się będzie Intersection Photo Festival 2026. W programie kilkadziesiąt bezpłatnych wydarzeń, w tym wystawy, ale festiwal to także spotkania z czołowymi polskimi fotografami.
14: Spotkanie z rozmowę Pawła Fabiańskiego z Andrzejem Draganem. Paweł Fabiański, jeden z najlepszych polskich fotografów, znany autor okładek płytowych, potężnych kampanii reklamowych. Andrzej Dragan, bardziej znany jako fizyk i propagator nauki, ale jest jednym z najbardziej utytułowanych na świecie polskich fotografów. Panowie porozmawiają o połączeniu artyzmu i technologii. Zapraszamy również na drugi dzień, w niedzielę, na spotkanie Marty Kaczmarek z Kamilem Kotarbą, którzy z kolei porozmawiają jako wybitni fotograficy znowu.
12: Mówiła Martyna Wiktor z Concordia Design Wrocław. A teraz ponownie wyjeżdżamy turystycznie z Wrocławia do Zamku Książ w Wałbrzychu, który rozpoczyna ostatni etap odtwarzania apartamentów księżnej Daisy. Po zrekonstruowaniu sypialni i salonu przyszedł czas na buduar.
15: Buduar to jest ta najbardziej osobista przestrzeń. To jest ta przestrzeń, w której kobieta stawała się taką, jaką chciała być widziana, czyli była ubierana, czesana. To jest też to miejsce najbardziej intymne, gdzie mogła pobyć sama, właśnie bez gości. I buduar to będzie ostatni element tego projektu odtworzenia apartamentów Daisy, którego dokonamy z wielką pieczołowitością, ponieważ to będzie to centrum, w którym będziemy prezentować te jej osobiste, najbardziej intymne, należące do niej niegdyś przedmioty.
12: To była Katarzyna Sielicka z Zamku Książ.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
16: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych.
12: Tyle Kacper Wróblewski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Bardzo przyjemnie świecące słońce we Wrocławiu powinno utrzymywać się do samiuśkiego zachodu. Ten dziś nastąpi o 20.43, natomiast prognozy nie wykluczają chwilowego zachmurzenia i niewielkich przelotnych opadów deszczu. Wiatr umiarkowany powiewa z zachodu, a wrocławskie termometry mają dziś pokazać do 21 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Idziemy przez ten czwartek jak burza, już po 11. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Przypominam, że świętujemy Dzień Herbaty, więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał chwili dla siebie, to może właśnie teraz gorący kubek i dobra muzyka zrobią robotę. Na początek tej godziny, no już pewnie rozpoznajecie, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: informacje. Eros. Eros Ramazzotti w radiu gra. Muzyka łagodzi obyczaje, mówi powiedzenie. No, czyli stres chyba też łagodzi, a my bardzo zestresowani jesteśmy. Ponad połowa Polaków żyje w przewlekłym stresie. Problemem są praca, życie prywatne, problemy wychowawcze i tak dalej. No, mi się wydaje, że nawet czasem samo mówienie o tym, że jesteś zestresowany, potrafi zestresować. Także może zamknijmy temat i grajmy dalej. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama. Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

Maroon 5 w radiu gra. O Juvenaliach już było. Przypomnę, że dzisiaj zagrają Złośnice, Pull the Wire, Kasia Linz, Happy Set i Chivas. A inne atrakcje? Koncert Adeama, Walkowiak, Electric Blues Night. To 20. dzisiaj Vertigo Jazz Club. A Wojskowy Klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej o 19.00 zaprasza na bluesowy wieczór. Zagra zespół Robol Blues, który zabierze publiczność w muzyczną podróż pełną energii, emocji i klasycznego bluesowego klimatu. O. Nasze propozycje muzyczne? Już teraz Bibi Rexa i Faithless, a w najbliższych minutach także Wilki i Urkę.

0: One Republic. Counting Stars w Radiu Gra. Za chwilę wilki w piosence, której słowa mówią: pijemy za lepszy czas. No dzisiaj oczywiście pijemy herbatkę, bo dzisiaj Światowy Dzień Herbaty. Ale najpierw najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Bardzo przyjemnie świecące słońce we Wrocławiu powinno utrzymywać się do samiuśkiego zachodu. Ten dziś nastąpi o 20.43, natomiast prognozy nie wykluczają chwilowego zachmurzenia i niewielkich przelotnych opadów deszczu. Wiatr umiarkowany powiewa z zachodu, a wrocławskie termometry mają dziś pokazać do 21 stopni Celsjusza.
3: Jest.

0: Woda już miała urodziny w tym roku. Fani pewnie wiedzą, że to przypada w lutym. Wczoraj Cher kończyła 80, a w najbliższą sobotę Agnieszka Chylińska skończy 50 lat. Kto ma urodziny dzisiaj i ile kończy lat i jaki ma charakter, o tym około 12.20. Także zachęcam, zostańcie z nami. Za chwilę południe i raport, chwilę później Andy Dust i Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
2: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 12, do którego dołożymy najnowszą prognozę pogody. Sprawdzamy najnowsze wiadomości lokalne, polskie i światowe.
10: Rafał Jędraszek. Raport w samo południe zaczynamy od najnowszych wieści z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Mizę na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję właśnie ogłoszono, a z nami Bartek Paulus. Bartku, czym zajmie się nowa wicewojewoda?
11: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym i farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
10: Tyle od Bartka, a teraz mamy przypomnienie o tym, że miasto Wrocław rusza z kolejną odsłoną programu w formie. Jego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w walce z nadwagą i otyłością.
12: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat.
10: To była Monika Dubec z biura prasowego wrocławskiego magistratu. A okazją, by się poruszać na świeżym powietrzu, będzie najbliższy weekend. Dokładnie jutro, AWF. Wrocław zaprasza na rodzinny festyn. Wszystko między godzinami 10 a 14.
13: Koszykówka 3x3 i będą nasi sportowi goście, czyli koszykarze z wrocławskich klubów, którzy, mam nadzieję, dadzą się namówić tak jak co roku na pokazowy mecz, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale żeby pokazać, że jeszcze dalej te piłki do kosza potrafią wkładać. Stąd głównym zarządzającym tym meczem to jest pan Dominik Tomczyk, wszystkim dobrze znany, ale między innymi pan Maciej Zieliński. Mam nadzieję, że dopiszą jeszcze inni koszykarze.
10: Zapraszał profesor Ireneusz Cichy z wrocławskiej AWF.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów w sprawie centrów zdrowia psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać ta akcja protestacyjna?
14: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
15: My nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane, tą skarbnicą wiedzy, więc zawsze jest NFZ.
10: Te relacje przygotował Michał Dobrołowicz. Mimo że czwartek we Wrocławiu w towarzystwie promieni UV, to jednak prognozy na drugą część dnia wieszczą możliwość co jakiś czas pojawiającego się zachmurzenia, nie wykluczają także chwilowych przelotnych opadów deszczu. A na redakcyjnym termometrze Radia Gra już 20 kreska na plusie. Temperatura maksymalna wyniesie dziś jeszcze o 1 stopień więcej. Ciśnienie stabilne w granicach 1026 hektopaskali.
0: Czwartek, prawie piątek, jak mówią niektórzy, prawie szczególnie po południu, a właśnie czwartkowe popołudnie zaczynamy. 21 maja, imieniny obchodzą dzisiaj Wiktor, Tymoteusz, a także Jan Nepomucen. Pozdrawiamy wszystkich, Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie teraz, Andy Dust i Zakaria.

0: Jak to jest, że te przeboje z lat 80. w ogóle się nie starzeją? Into the Groove i Madonna. No my też się nie starzejemy. A kto dzisiaj ma urodziny? Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj między innymi 79 lat kończy Leszek Teleszyński, aktor urodzony w Krakowie, znany między innymi z Potopu, Trendowatej i serialu Życie na gorąco. I także dzisiaj, 46 lat temu w roku 80. urodził się Gotye, autor hitu Somebody That I Used To Know. Wykonawca jednego przeboju, ale za to jakiego. Człowiek dziś urodzony wyróżnia się wielką przedsiębiorczością, która powoduje, że w każdej sytuacji jest w stanie sobie poradzić. Jest towarzyski i uwielbia spędzać czas w wesołym gronie. Z tych gorszych cech materializm wyróżnia się szczególnie. Pozdrawiamy wszystkich dzisiaj urodzonych. Za chwilę Yearbox i Graceland.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.
3: Słuchasz radia Gra FM.

czasem hity wracają po latach. I to jeden z takich przypadków. Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Gra. Za kilka dni dzień mamy, a my już proponujemy konkurs z tej okazji. Konkurs, od razu mówię, znajdziecie na naszej stronie radiogra.pl. Zadanie jest takie. Wystarczy dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałbym, czy też chciałabym ci powiedzieć. No i właśnie, piszecie to, co powiedzieć chcecie. Te najpiękniejsze, najbardziej wzruszające zgłoszenia zabrzmią na naszej antenie, a do tego mamy oczywiście upominki od naszych wrocławskich sponsorów. Jakie to upominki i wszystkie szczegóły konkursu i sam konkurs znajdziecie go, zaglądając na naszą stronę radiogra.pl. Daleko.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. Gorące hity Sean Paul i Dua Lipa. Chyba ciągle aktualne są prognozy o tym, że idzie do nas bomba ciepła. No to sprawdźmy to. Już za chwilę najnowsza prognoza pogody, a potem zaśpiewa Krzysztof Krawczyk.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Niskie ceny

0: soki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mimo że czwartek we Wrocławiu w towarzystwie promieni UV, to jednak prognozy na drugą część dnia wieszczą możliwość co jakiś czas pojawiającego się zachmurzenia, nie wykluczają także chwilowych przelotnych opadów deszczu. A na redakcyjnym termometrze radia gra już 20 kreska na plusie, temperatura maksymalna wyniesie dziś jeszcze o 1 stopień więcej, ciśnienie stabilne w granicach 1026 hektopaskali.
3: To jest Gra FM.

Alan Walker, Dancing in Love. Jeżeli chodzi o taneczne hity, to nigdy u nas nie brakuje, ale najwięcej takich usłyszycie w piątkowe i sobotnie popołudnia, a my słyszymy się właśnie w piątek, właśnie jutro, ale rano po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
9: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Reklamie. 21 dzień maja, mamy czwartkowe popołudnie, godzina 13 na zegarach. Zapraszam Was na raport.
13: Daniel Chawrylenia z tej strony. Dzień dobry. Zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Zaczynamy od podsumowania akcji Motocyklista. W jej efekcie dolnośląska policja skontrolowała ponad 1500 pojazdów, w tym 467 jednośladów. A z nami Paulina Schneider. Paulino, poznałaś dokładnie wyniki tej akcji. Jak prezentują się szczegóły?
14: Większość interwencji związana była z łamaniem przepisów. Policjanci nie tylko pouczali, ale też nakładali mandaty. 8 motocykli nie miało prawa poruszać się po drogach, co zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, które właściciele odbiorą dopiero po przeglądzie technicznym. Dwóm kierującym odebrano też prawo jazdy. 12 osób zatrzymano za kierowanie pod wpływem alkoholu. Łącznie w ramach akcji funkcjonariusze nałożyli kilkaset mandatów zarówno na motocyklistów, jak i kierowców samochodów.
13: Policja kolejny raz przypomina, że niestosowanie się do przepisów to prosty sposób do doprowadzenia do wypadku, a co za tym idzie, poważnych konsekwencji ze śmiercią na drodze włącznie.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Wielki piknik na bulwarze Dunikowskiego, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy, koncert Micromusic i wiele innych atrakcji. Tak w skrócie prezentuje się program startujących dziś we Wrocławiu Dni Odry. Stolica Dolnego Śląska już po raz 10 zaprasza mieszkańców i turystów nad rzekę. Tegoroczne Dni Odry potrwają do niedzieli, a ich program połączy aktywność, edukację i zabawę. Najważniejszym punktem programu będzie piknik na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego, który odbędzie się w sobotę pomiędzy 12 a 18. To właśnie wtedy Odra zamieni się w scenę dla dynamicznych i efektownych pokazów sportów wodnych. Szczegółowy program tegorocznych obchodów znajdziecie na wrocław.pl. A już w najbliższy wtorek wyjątkowy event Smart City Bezpieczna Mama, skierowany do mieszkanek Wrocławia, przyszłych mam, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dla niemowląt, położnictwa, dietetyki czy bezdechu sennego oraz refleksologii. Na miejscu czekać będą na Was wykłady, szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów. Podczas wydarzenia będzie można także bezpłatnie skorzystać z pomiaru poziomu glukozy oraz cholesterolu, szybkiego badania EKG i przesiewowej oceny ryzyka bezdechu sennego z wykorzystaniem kwestionariusza Stop Bank. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisać można się za pośrednictwem formularza, do którego link znajdziecie m.in. na facebookowym profilu Smart City Wrocław.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wyniosła 9530 zł brutto, czyli na rękę 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku, podał GUS. Analitycy spodziewali się jednak 6% wzrostu.
4: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
13: Tyle Igor Skrzypek, a ja w tym miejscu zapraszam już za niecałą godzinę. W raporcie o 14 m.in. szczegóły groźnego wypadku spowodowanego dziś rano przez kierowcę wrocławskiego MPK. Do usłyszenia. Wczesnym popołudniem na wrocławskim niebie pojawiło się trochę więcej chmur, a wiatr zyskał na sile. Jego prędkość nie przekracza jednak 20 km na godzinę. Czy spadnie deszcz? Według najnowszych zdjęć satelitarnych tak, ale dopiero późnym popołudniem w okolicach godziny 17 i będą to słabe, przelotne opady, po których na powrót pojawi się słońce. Na termometrach w tym momencie 20 kreska nad zerem, czyli do dzisiejszego maksa brakuje już tylko jednego stopnia.
12: Szanowni Państwo, zaczynamy czwartkowe popołudnie. Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 18 jestem z Wami, a razem z nami muzyka, która dodaje energii. A w ramach przypomnienia słuchacie Radia Gra Wrocław i zrobimy tutaj wszystko, żeby Wasze czwartkowe popołudnie było możliwie jak najlepsze. No, z tą ekipą nie może być inaczej. Łam już teraz.

0: I to się nazywa muzyka, odpowiednio dobrana do pogody. Dużo słońca dzisiaj przed nami, zresztą nie tylko dzisiaj, jutro, pojutrze, cały weekend i nawet po weekendzie będzie pięknie, będzie słonecznie i z każdym dniem coraz cieplej. Co zrobić z tak dobrze zapowiadającą się pogodą? Jakoś ją fajnie wykorzystać? A we Wrocławiu akurat tak się składa, że mamy co robić w ten weekend, ale i przed weekendem jakieś fajne atrakcje się znajdą. O wszystkim będę Was informowała, także koniecznie bądźcie blisko Radia Gra Wrocław, przynajmniej do 18.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia. Gra FM.

0: sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Zaledwie 5 dni zostało nam do tego jednego wyjątkowego momentu, do tego jednego z najważniejszych świąt w trakcie całego roku. Co prawda jeszcze nie święta państwowego, ale kto wie, może kiedyś uda się to jeszcze w ten sposób zorganizować. Tymczasem odliczamy do dnia, który ma wyjątkowe miejsce w naszych sercach i w naszych prywatnych kalendarzach, czyli Dzień Mamy. To już 26 maja, a więc w kolejny wtorek, a my z tej okazji mamy dla Was konkurs. Okazja, żeby swojej mamie podziękować na antenie Radia Gra Wrocław. Co zrobić, żeby móc coś takiego wykonać? Zaglądacie na radiogra.pl. Tutaj znajdujecie zakładkę z naszym konkursem i tutaj musicie dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałbym albo chciałabym powiedzieć Ci, że... No i właśnie, tutaj musicie podzielić się swoimi uczuciami. Im bardziej nas w redakcji złapiecie za serce, tym większa szansa, że to do Was powędruje nasza dzisiejsza nagroda. A nagroda dzisiaj naprawdę wyjątkowa, bo sprawi, że będzie Wam się spało dużo, dużo lepiej, Wasze plecy będą wypoczęte, głowy będą wypoczęte

0: To się nazywa imprezowa ekipa. Taką zebraliśmy w Radiu Gra Wrocław. Chcemy wam dodać energii muzyką i chyba nieźle nam to wychodzi. David Guetta, Neo i Akon, Play Hard w Radiu Gra Wrocław. U nas za chwilę muzyki ciąg dalszy. Będzie grupa Eurythmics i Sweet Dreams. A po drodze sprawdzimy jeszcze prognozę pogody, tak żebyście ze wszystkim byli na bieżąco.
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUWIE, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Wczesnym popołudniem na wrocławskim niebie pojawiło się trochę więcej chmur, a wiatr zyskał na sile. Jego prędkość nie przekracza jednak 20 km na godzinę. Czy spadnie deszcz? Według najnowszych zdjęć satelitarnych tak, ale dopiero późnym popołudniem w okolicach godziny 17 i będą to słabe, przelotne opady, po których na powrót pojawi się słońce. Na termometrach w tym momencie 20 kreska nad zerem, czyli do dzisiejszego maksa brakuje już tylko jednego stopnia.
4: Radio Gra.

0: To Shakira próbuje nas trochę rozruszać przed godziną 14 w Radiu Gra Wrocław i chyba radzi sobie z tym zadaniem całkiem nieźle. Tymczasem ja jeszcze przed 14 chcę wam podpowiedzieć, jak możecie sobie fajnie zorganizować weekend i polecam w najbliższą sobotę zaglądać do zajezdni Borek u nas we Wrocławiu, bo to tutaj szykuje się dzień otwarty MPK Wrocław. Będzie bezpłatny festyn i cała masa atrakcji. Oprócz tego, że będzie można pozwiedzać tramwaje, będzie można zadać wiele trudnych albo i nietrudnych pytań, ale takich, które was być może nurtują, a szczególnie jeżeli nurtują wasze dzieciaki, no to koniecznie musicie się tam pojawić. Do tego wszystkiego masa pięknych atrakcji, bo warto dodać, że w tym roku MPK Wrocław świętuje 75-lecie działalności, a więc między 11 a 16 przy Powstańców Śląskich 209 będzie piękna przestrzeń pełna historii, ale też nowoczesnych technologii, no i rodzinnej rozrywki. Dużo dobrego na miejscu na was czeka, między innymi symulatory jazdy, możliwość zwiedzania zajezdni i specjalna atrakcja Wehikuł Czasu. O szczegółach możecie przekonać się na miejscu 23 maja, czyli w najbliższą sobotę. Zaglądajcie do zajezdni Borek.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
13: This is a game?
12: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Po reklamie.
0: Dzisiejszego popołudnia. Jest punktualnie 14, a my, jak zwykle o tej porze, wracamy do Was z kolejnym raportem.
18: Daniel Chawrylenia, zapraszam na kolejny tego popołudnia raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od szczegółów niebezpiecznego zdarzenia, do jakiego doszło rano na ulicy Muchoborskiej. Przed godziną 6 kierowca MPK potrącił tam rowerzystę. Jak informuje rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, był to nieszczęśliwy wypadek.
19: Ten rower i ten autobus jechały równolegle, natomiast w pewnym momencie na trasie ten autobus skręcał w prawo, a kierowca rowerzysty nie widział i wjechał na przejście dla pieszych, a przy tym przejściu dla pieszych był też przejazd rowerowy. Kierowca zachował się tak jak trzeba, od razu powiadomił dyspozytora ruchu, oni powiadomili wszystkie potrzebne służby. Cały czas ten kontakt z rowerzystą był utrzymany, staraliśmy się mu udzielić jak najszybciej pomocy. On został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala, a sprawę dalej przejęła już policja.
18: Dodajmy, że rowerzysta w chwili przyjazdu pogotowia był przytomny.
20: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Wrocławska prokuratura chce, aby postępowanie w sprawie śmierci Pauliny Antczak, toczące się z prywatnego aktu oskarżenia, zostało teraz przekazane prokuraturze w celu, i tu cytat, uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Rodzice kobiety od 12 lat próbują udowodnić, że ich córka została zamordowana. Przypomnijmy, 25-letnia Paulina Antczak zmarła w 2014 roku w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Dawid Z., ówczesny partner kobiety, miał przebywać w tym mieszkaniu w chwili jej śmierci. Zgon 25-latki nie został wówczas zakwalifikowany jako zabójstwo, a wskazywaną przez prokuraturę możliwą przyczyną śmierci było zatrucie alkoholowe. Rodzina, która na własny koszt przeprowadzała kolejne opinie i doprowadziła do ekshumacji i badań toksykologicznych ciała 25-latki, podkreśla, że w jej ciele nie znaleziono alkoholu. W czwartek nie rozpoczął się proces subsydiarnego aktu oskarżenia, ponieważ prokuratura złożyła wniosek o zwrócenie jej sprawy. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na lipiec. Zmieniamy temat i teraz prawdziwa gratka dla pasjonatów fotografii. W ostatni weekend maja we Wrocławiu odbędzie się Intersection Photo Festival 2026. W Concordia Design i rozsianych po całym mieście galeriach odbędzie się kilkadziesiąt darmowych wydarzeń. To m.in. 8 wystaw, spotkania z czołowymi polskimi fotografami i fotografikami, ale także darmowe warsztaty, o których opowiedziała nam Martyna Wiktor z Concordia Design Wrocław.
21: Tutaj mogę Państwu polecić wykład profesora Szymanowicza, który opowiada o fotografii reklamowej z czasów PRL-u, na spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która jest z kolei wybitną marszantką sztuki i opowie o tym, jak wejść na ten światowy rynek sprzedaży dzieł sztuki, ale też mamy bardzo ciekawe spotkanie w niedzielę z Kobasem Laksą, znanym artystą multimedialnym.
18: Szczegóły programu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie intersectionfestival.com.
20: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: Poszukiwane czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl w rękach policji. Przez działalność Marcina P. klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych. Za co dokładnie był poszukiwany, przypomnijmy.
22: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób,
18: tłumaczył Igor Skrzypek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
18: 21 stopni na plusie pokazały o godzinie 14 termometry we Wrocławiu. Temperatura osiągnęła zatem prognozowany na czwartek maks. Niebo nad miastem zachmurzone w niewielkim stopniu, a wiatr wieje z północnego zachodu z umiarkowaną prędkością. Późnym popołudniem w niektórych miejscach w mieście pojawią się słabe przelotne opady deszczu, ale po nich ma wyjść piękne słońce.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Chwila po 14. Ja Wam życzę pięknego popołudnia i wielkich sukcesów. Ale te małe też mogą być okej. Na przykład, że Wam obiad dzisiaj wyszedł. To też jest sukces na miarę popołudnia. Dzisiejszego popołudnia. Pamiętajcie, nie ma co od siebie zbyt wiele wymagać. Zjedzenie obiadu niech będzie naszym dzisiejszym sukcesem.

Break Hotel. Hotel złamanych serc. To mogłaby być nazwa jakiegoś reality show randkowego? Myślę, żeby się przyjęła, także no nic, tylko wymyślić jeszcze scenariusz. O co oprócz miłości mogliby tam się bić uczestnicy? Tymczasem wy dzisiaj możecie się bić, ale bezkrwawo oczywiście, o bilety do kina. Mam dla was do zgarnięcia fajne bilety do kina Nowe Horyzonty. Z jednej strony do kina, a z drugiej strony na koncert. I wszystko w ramach jednego konkursu. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego wyjątkowego dla was mam, to koniecznie zostańcie blisko radia. Za chwilę wracam do was ze szczegółami.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki z aut.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

paparazzi w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie porą popołudniową wam podrzucamy, ale tym razem mam dla was wyjątkowy pakiet biletowy. Dwa wyjątkowe wydarzenia w jednym. W najbliższą sobotę w ramach festiwalu Sakura szansa na to, żeby wybrać się na przepiękny koncert, a później jeszcze na wyjątkowy seans filmu Tron we krwi Akiry Kurosawy. Jeżeli takie klimaty na was działają, chcielibyście zobaczyć, usłyszeć takie wyjątkowe połączenie właśnie w najbliższym...

Są takie sytuacje, są takie akcje, na które czekamy bardzo, bardzo długo, tak jak w tym numerze, który przed momentem usłyszeliście. Swedish House Mafia, Wait So Long w Radiu Gra Wrocław tuż przed godziną 15 i myślę, że całkiem długo czekaliśmy na to, no bo cały rok okrągły, żeby wydarzyły się Dni Odry, które zaczynają się właśnie dzisiaj, do 24 maja, a więc od dzisiaj do końca tygodnia można naprawdę fantastycznie spędzać czas na bulwarze Dunikowskiego, bo to właśnie tutaj szykuje nam się ten wielki piknik, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy, koncert grupy Micromusic i wiele, wiele innych atrakcji. Będzie można na przykład spróbować nauki pływania w monopłetwie. To się nazywa mermaiding, czyli takie udawanie syreny. Jeżeli chcielibyście coś takiego przetestować, to moi drodzy, zaglądajcie najlepiej na bulwar Dunikowskiego, a jeszcze lepiej możecie zaglądać na wrocław.pl. Tutaj pełną rozpiskę wszystkich atrakcji znajdziecie. No i mam nadzieję, że to, co tam jest napisane, was zainspiruje do tego, żeby wybrać się na miejsce. W końcu takie wydarzenia nie dzieją się u nas często, dzieją się raz w roku, a Dni Odry to wyjątkowa okazja, żeby właśnie do tej Odry trochę się zbliżyć. Radio

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
5: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
10: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
11: Po reklamie.
14: Wszystkie istotne wieści z Wrocławia usłyszycie w Radiu Gra Wrocław właśnie teraz. Czas na raport. Jest 15.
15: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od apelu wrocławskiej policji. Na stronie Komendy Miejskiej opublikowano wizerunek rowerzysty, który w poniedziałek 11 maja przy ulicy Pilczyckiej brutalnie zaatakował 80-letnią kobietę. Mężczyzna najpierw potrącił seniorkę, a następnie ją popchnął i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które rozpoznają napastnika, z najbliższym komisariatem policji lub pod numerem alarmowym 112.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Teraz o kolejnej ważnej inwestycji w centrum. Promenada Staromiejska czeka na metamorfozę. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na realizację kolejnego odcinka traktu od ulicy Piotra Skargi do Oławskiej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne. Przewidziano również zagospodarowanie deszczówki schodników oraz nasadzenia rodzimych gatunków drzew. Jednym z głównych celów projektu jest odrestaurowanie nierównych trudnych i niewygodnych ścieżek oraz powstrzymanie erozji skarp poprzez nasadzenia roślinności o rozbudowanym systemie korzeniowym. Prace mają rozpocząć się latem i potrwają do przyszłego roku. Całkowita wartość projektu to ponad 10 milionów złotych, z czego około 5 milionów stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jak już wiecie z anteny Radia Gra, Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością. Z badań wynika, że 12% wrocławskich uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała. Program łączy w sobie aktywność fizyczną, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne, tłumaczy nam Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
0: Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny i tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
15: Program, dodajmy, jest skierowany do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
16: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak mówiliśmy w przedpołudniowym raporcie, na opublikowanych nagraniach widać, jak minister drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. Wśród nich są także obywatele Polski. Działania Ben-Gwira potępiły państwa Europy, a nawet Stany Zjednoczone.
13: Ta baza wyborcza Ben-Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób.
15: Mówił profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A w popołudniowym raporcie sportowym w Radiu Gra niespodzianka w półfinale Jaksan Dolnośląskiego Pucharu Polski. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Czwartoligowa Lechia Dzierżoniów wyeliminowała ze stawki wyżej notowaną Ślęzę Wrocław. Po remisie 1-1 o wszystkim zdecydowały rzuty karne, w których bohaterem został bramkarz gospodarzy Filip Smolak. Początek wczorajszego spotkania w Dzierżoniowie był mało dynamiczny, a pierwszej groźnej sytuacji kibice doczekali się dopiero w 20 minucie. Ostatecznie to Ślęza miała lekką przewagę, co potwierdził golem Przemysław Marcjan w samej końcówce pierwszej połowy. Po zmianie stron spotkanie się wyrównało, a gospodarze z czasem zaczęli atakować coraz śmielej i w 61 minucie po strzale Dawida Wasilewskiego wyrównali na 1-1. Przez pozostałe pół godziny obie drużyny nie stworzyły jednak żadnej okazji na zdobycie gola. W serii jedenastek długo nikt się nie pomylił, aż do piątej serii, kiedy bramkarz Lechii Filip Smolak obronił strzał Błażeja Jakubczyka. Ostatnią jedenastkę wykorzystał za to tragarz i to Lechia awansowała do finału. Zmierzy się w nim z Górnikiem Polkowice. Mecz zaplanowano 10 czerwca w Bolesławcu. Dwadzieścia stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do końca dnia. Stabilne pozostanie także ciśnienie. To dziś wysokie, rzędu 1026 hektopaskali. Co prawda, gdzieniegdzie po południu mogą pojawić się opady deszczu, ale będą to raczej przelotne bryzy, które mogą nawet umknąć naszej uwadze. Jedno jest pewne, słońce zdominuje jeszcze dzisiaj niebo nad miastem.
14: Przyciągamy jak najwięcej słońca, robimy wszystko, żeby podzielić się z Wami tą dobrą, czwartkowo-popołudniową, prawie weekendową już energią. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 15. A to Katy Perry, właśnie na początek tej godziny.

0: Wszyscy pełne energii, takie dla was mamy w Radiu Gra Wrocław, to grupa Roxette i The Look. No i teraz oprócz tego, że podrzucamy wam takie fantastyczne melodie, to podrzucamy wam też ostrzeżenia. Trafiłam właśnie na artykuł, który ostrzega i podpowiada przy okazji, co robić, żeby nie przyciągać żmii do swoich ogrodów, bo są takie rzeczy, które przyciągają je niczym magnes. I tak sobie czytam, na co należy uważać. I tutaj przede wszystkim, jeżeli o żmije chodzi, to trzeba pamiętać o tym, żeby regularnie sprzątać, porządkować ten ogródek, bo szczególnie zaniedbane miejsca przyciągają żmije. Wysoka trawa, sterty drewna, kamieni, liści, gałęzi, ale też kompostowniki, które dodatkowo wytwarzają ciepło, a żmije lubią ciepełko. Ale coś mi podpowiada, że żmije lubią też, jak jest kawa i ciastko i można sobie poplotkować.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Pora na kolejne wiadomości do naszych mam. Tym razem jest ze mną Natalia. Natalia, antena jest twoja. Co chciałabyś powiedzieć?

0: traktujesz swoją mamę jak przyjaciółkę i mama dotrzymuje tych sekretów, to czy też sobie pozwalacie na jakieś plotki?
1: Oczywiście.
0: Natalia, mam dla ciebie dobrą informację. Wygrywasz w naszym konkursie. Mam dla ciebie dzisiaj poduszkę Orto Plus, na której śpi się wygodnie, zdrowo, a przy okazji z tego, co czytałam, zapobiega też powstawaniu zmarszczek, więc ma takie fajne bajery.
1: Dziękuję.
0: A komu się jeszcze marzy nagroda w naszym konkursie? I przede wszystkim, kto chciałby coś przekazać swojej mamie za pomocą Radia Gra Wrocław? No to śmiało, nasz konkurs cały czas trwa. Zaglądajcie na radiogra.pl.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: Dziewczyna z Polski, która umie zrobić muzyczne zamieszanie, to Bryska w Radiu Gra Wrocław. A jeżeli chodzi o hity pełne energii, to za chwilę podrzucimy wam dziewczynę prosto z Ameryki, która oj też ma głos jak dzwon, rozbudza i komponuje się fantastycznie z popołudniową kawą. See ya, już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubi-boom.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 21-20 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do końca dnia. Stabilne pozostanie także ciśnienie. To dziś wysokie, rzędu 1026 hektopaskali. Co prawda, gdzieniegdzie po południu mogą pojawić się opady deszczu, ale będą to raczej przelotne bryzy, które mogą nawet umknąć naszej uwadze. Jedno jest pewne, słońce zdominuje jeszcze dzisiaj niebo nad miastem.

0: Kaczyński z pięknym wyznaniem miłosnym, takim niby, wiecie, nietotalnie angażującym, bo nie mówi tutaj o potężnych uczuciach, ale mówi o bardzo prostych sprawach, które chyba najlepiej właśnie o uczuciach świadczą. Lubię być z nią. Baranowski w Radiu Gra Wrocław. A jeżeli lubicie być z innymi i lubicie słuchać o podróżach, o przygodach, to mam dla was również świetną propozycję, bo przed nami spotkanie klubu podróżnika w Centrum Aktywności Lokalnej Zakrzów. Tutaj już jutro o 18:00 będzie okazja, żeby posłuchać o podróży autostopem, uwaga, przez Bałkany. Więc bardzo fajne, bardzo ciekawe połączenie, bo Polacy na Bałkanach mogą się czuć trochę jak u siebie. No a do tego podróż autostopem, wiadomo, budżetowo całkiem fajna opcja. Więc można zorganizować sobie szalone i fajne wakacje. No pytanie jak? To już usłyszycie w klubie podróżnika. Zaglądajcie jutro od 18:00. Wstęp wolny. Nie musicie się zapisywać. Ważne, żebyście przyszli i po prostu mieli ochotę posłuchać tych wszystkich historii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
7: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
10: To polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: To co, Angela? Idziemy na rower?
14: Ale mój stary już nie daje rady.
13: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
14: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
13: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
0: Mamy dla was fantastyczną możliwość usłyszenia najnowszego raportu z Wrocławia. Posłuchajcie naszych dziennikarzy.
17: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 16:00 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od zmian w biurze wojewody dolnośląskiego. Na stanowisko pierwszego wicewojewody została powołana przez premiera Donalda Tuska Agnieszka Mizo. Decyzję właśnie ogłoszono, a czym zajmie się nowa wicewojewoda, ustalił Bartek Paulus.
18: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym i farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda Swoboda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.
17: Ostatnio, dodam tylko, pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Wiadomości Radia Gra.
17: Po południowym raporcie Radia Gra teraz wieści ze świata wrocławskiej nauki. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego pracują nad stworzeniem przekąsek wspierających mikrobiotę jelitową oraz pomagających regulować uczucie sytości. Będą one powstawać z niewykorzystanych do tej pory produktów ubocznych przemysłu spożywczego w formie proszków, poinformowała uczelnia. W przesłanym w czwartek komunikacie poinformowano również, że Sweet Reclaim to projekt badawczo-rozwojowy o wartości 4,5 miliona złotych, który jest realizowany we współpracy z Instytutem Nauk o Życiu HESSO ze Szwajcarii, polskim producentem przekąsek i wyrobów na bazie orzechów, nasion oraz bakalii Laro, a także szwajcarską firmą Prosit, specjalizującą się w nowych technologiach przetwarzania składników otrzymywanych z produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Projekt podzielono na 5 etapów, począwszy od badań wstępnych do przygotowania produktu do wprowadzenia na rynek. A teraz odrobina sportu. Już w najbliższy weekend AWF Wrocław zaprasza na rodzinny festyn na świeżym powietrzu. Oprócz sportowych atrakcji pojawią się olimpijczycy, będzie też strefa zdrowia i zabawy przygotowana przez studentów, a na krytej pływalni zaplanowano atrakcje związane z żeglarstwem, przekazał Radiu Gra organizator wydarzenia dr Ireneusz Cichy.
19: Na krytej pływalni będzie można zdać na kartę pływacką, będą dodatkowe atrakcje związane z żeglarstwem i tutaj nie przejęzyczenie ze względu na to, że mamy małą łódź Optymist, którą razem z takimi silnymi wentylatorami przemysłowymi staramy się w Niedce Basenowej pokazać, że można wewnątrz budynku jednak żeglować.
17: Festyn odbędzie się w sobotę w godzinach od 10 do 14. Wstęp jest darmowy.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Polacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, są w drodze do kraju, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W sprawie uwolnienia aktywistów polskie MSZ działało także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylli.
20: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
17: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były 3 osoby. Bezchmurne niebo, umiarkowany północno-zachodni wiatr i 20 stopni na plusie. To w skrócie aktualna sytuacja pogodowa w stolicy Dolnego Śląska. Dobra informacja jest taka, że według najnowszych zdjęć satelitarnych padać u nas nie będzie, a pogodna aura utrzyma się do wieczora, z tą tylko różnicą, że słońce zacznie jeszcze śmielej operować na niebie nad miastem.
0: I witam Państwa po godzinie 16. Przychodzę do Was z kolejną porcją hitów pełnych energii. Troszeczkę się rozruszamy w to popołudnie czwartkowe. Ja wiem, może być jakiś kryzys energetyczny, ale my już zadbamy o to, żeby ten kryzys zażegnać możliwie jak najszybciej. Wiadomo, kawa będzie dodatkowym paliwem, na pewno się przyda, ale bez kawy też przetrwacie, szczególnie jeżeli dacie chociaż trochę głośniej. Natalia Kawałek, zapraszam do 18, a przed Wami Bibi Rexa i Faithless. To jest nasz energetyczny kopniak.

0: Panie Maria, a Kurosawa, film Kurosawy możecie zobaczyć już w sobotę na wielkim ekranie kina Nowe Horyzonty. A do tego wszystkiego w pakiecie mamy dla Was jeszcze wyjątkowy, magiczny koncert. Jeżeli macie ochotę na taki pakiet właśnie muzyczno-filmowy, to piszcie już teraz śmiało do mnie, 3002. Przypominam, konkurs cały czas trwa. Do zgarnięcia bilety na koncert Beryllium, a do tego pokaz filmu Tron we krwi Akiry Kurosawy. Te seanse i koncert pojutrze o 18 i o 19. Także jeżeli macie chęć się wybrać, to piszcie śmiało, dlaczego właśnie na takie muzyczno-filmowe połączenie macie chęć w najbliższą sobotę. 3002, piszecie do mnie bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Reklama. Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na Lego Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat Lego Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

się nazywa. Pełny pakiet wsparcia Roy Orbison, You Got It. Dasz sobie radę, jakoś to będzie, poradzimy sobie, to wszystko jakoś ogarniemy. Nie ma innej opcji. Świetnie sobie radzicie w to czwartkowe popołudnie i coś czuję, że jutro będzie jeszcze lepiej, no bo wiecie, im bliżej weekendu, tym mimo wszystko no człowiek jakoś więcej sensu widzi w swojej pracy, kiedy ten odpoczynek już gdzieś tam macha, majaczy na horyzoncie. Jeżeli natomiast jutro wieczorem, właśnie w piątkowy wieczór, chcielibyście się troszeczkę odprężyć, to mam dla was świetną propozycję muzyczną. Koncert, który, no, często można powiedzieć, że ta gwiazda się u nas nie pojawia, a koncert na pewno wyjątkowy, ikoniczny. Jeżeli jesteście fanami Eurowizji, to na pewno kojarzycie taki band, który nazywa się Werka Serduszka, a w zasadzie artysta Werka Serduszka ze swoim zespołem. Jutro na hali Orbita taki koncert będzie. To był absolutnie ikoniczny występ eurowizyjny sprzed wielu, wielu lat. No i moi drodzy, takie rzeczy można oglądać fantastycznie, w dobrym nastroju można właśnie wybrać się na taki koncert. Werka Serduszka, band, bilety jeszcze jakieś zostały. Jeden koncert już za nami, kolejny, tak jak mówię, jutro wieczorem, hala Orbita, to tutaj wszystko będzie się działo.

Sugar Babes. Dziewczyny doskonale wiedzą, co zaśpiewać, żeby nam chociaż trochę poprawić humor. About You Now to za nami w Radio Gra Wrocław. Hity pełne energii, natomiast za chwilę powrócą i będzie dziewczyna fantastyczna, nieco tajemnicza. I gdyby przetłumaczyć tekst tej piosenki, to można by się było trochę zagubić, ale jeżeli się po prostu będzie słuchać, to można się bawić fantastycznie. Luckily I Follow Rivers. To już za moment na naszej antenie.

0: reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
7: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
6: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
7: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
1: Marian, a więcej się nie da?
13: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
17: Po reklamie.
18: Bezchmurne niebo, umiarkowany północno-zachodni wiatr i 20 stopni na plusie. To w skrócie aktualna sytuacja pogodowa w stolicy Dolnego Śląska. Dobra informacja jest taka, że według najnowszych zdjęć satelitarnych padać u nas nie będzie, a pogodna aura utrzyma się do wieczora, z tą tylko różnicą, że słońce zacznie jeszcze śmielej operować na niebie nad miastem.
19: To jest Radio Gra.

który bardzo szybko, momentalnie przenosi nas do Włoch, a czasem to jest bardzo potrzebne, żeby do Włoch się wyrwać. Czasem też po prostu fajnie wyrwać się z domu na jakąś fajną imprezę, a coś takiego nam się szykuje. Hotspot Beach Bar, miejsce, które warto odwiedzić, słuchajcie, jutro od 21, bo tam szykuje nam się Silent Disco, czyli najlepsza możliwa wersja imprezy, bo to ty decydujesz, co leci na twoich słuchawkach. No i właśnie, masz słuchawki, dookoła nikt nie słyszy, co na tych słuchawkach jest, a ty w tłumie bawisz się fantastycznie, nikt nikomu nie przeszkadza, a jest miło sympatycznie. Jak masz dosyć muzyki, możesz po prostu zdjąć słuchawki i tyle, to wystarczy. Także Hotspot już jutro od 21, zaglądajcie śmiało, kilka kanałów z muzyką będzie tam na was czekało, 3 kanały muzyczne z tego, co widzę. Z jednej strony taki bardziej hot, latina, reggaeton, z drugiej bardziej rave'owe, house'owe, elektro czy techno, ale będą też popowe i radiowe hity, także moi drodzy, fantastyczna impreza się szykuje z dużą porcją dobrej muzyki. Radio

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
4: Hot grill.
5: Arilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
3: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem na

0: Wstęp jest bezpłatny, ale na wydarzenie trzeba się wcześniej zapisać. Częściowo wydarzenie będzie po niemiecku, ale jak najbardziej będzie tłumacz przez całe spotkanie, więc po polsku nawet wszystkiego się dowiecie. Nie musicie języka niemieckiego znać. Śmiało zaglądajcie, to będzie bardzo inspirujące spotkanie.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra

0: mówić nam nasi dziennikarze, którzy szukają tych najnowszych, najważniejszych informacji, również pogodowych. Za chwilę najnowsza prognoza pogody i zobaczymy, czy na jednej z dzikich plaż będziemy raczej w deszczu, czy w słońcu mogli tańczyć. Szczegóły pogodowe już za moment, a później zostawię Was z Cybulem.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
7: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Ta pogodna i słoneczna aura utrzyma się we Wrocławiu już do końca dnia, a z nią temperatura w okolicach 20 stopni Celsjusza. Za to do końca doby jeszcze odrobinę wzrośnie ciśnienie, co nie powinno pogorszyć naszego samopoczucia, a co jest dobrym znakiem. Do stolicy Dolnego Śląska zbliża się żar tropików. W weekend termometry mają pokazać nawet 30 kreskę nad zerem.
17: To jest gra.

0: wam proponuję na resztę tego czwartku. Trochę sobie potańczyć, już nie w moim towarzystwie, ale w towarzystwie Przemka Grabowskiego, który właśnie taneczne hity dla was szykuje. Zostańcie koniecznie blisko Radia Gra Wrocław i bądźcie z nami też jutro. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i oczywiście do usłyszenia. Pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW i TEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i TEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i TEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary, jaką wcześniej na Śląsk Wrocław nałożyła Komisja Dyscyplinarna. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Oznacza to, że za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz WKS będzie musiał zapłacić 1 000 000 zł. Decyzja NKO nie kończy jednak sprawy, bo Śląsk będzie mógł teraz odwoływać się do kolejnych instancji, na koniec nawet do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu w Lozannie. To wszystko na pewno potrwa tygodnie, a może nawet miesiące. Cała sprawa, jak zapewne pamiętacie, tyczy się marcowego meczu Śląska z Wisłą Kraków. Wrocławski klub nie wpuścił wówczas fanów gości na trybuny, na co w geście protestu zespół Białej Gwiazdy nie przyjechał na mecz. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów. Wisła została ukarana walkowerem i zostało to podtrzymane przez NKO, co zakończyło sprawę w wyniku meczu.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Już w najbliższy wtorek wyjątkowy event Smart City Bezpieczna Mama, skierowany do mieszkanek Wrocławia, przyszłych mam, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dla niemowląt, położnictwa, dietetyki czy bezdechu sennego oraz refleksologii. Na miejscu czekać będą na Was wykłady, szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów. Podczas wydarzenia będzie można także bezpłatnie skorzystać z pomiaru poziomu glukozy oraz cholesterolu, szybkiego badania EKG i przesiewowej oceny ryzyka bezdechu sennego z wykorzystaniem kwestionariusza Stop Bank. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisać można się za pośrednictwem formularza, do którego link znajdziecie m.in. na facebookowym profilu Smart City Wrocław.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w Formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Z danych, jakimi podzieliła się z nami Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, wynika, że 12% wrocławskich uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
13: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w Formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat.
11: Rodzice dzieci z nadwagą i otyłością mogą zgłaszać się poprzez pielęgniarkę szkolną. W ubiegłym roku, dodajmy, do programu zgłosili ponad 300 dzieci.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: To będzie pogodna i ciepła noc. Niebo nad Wrocławiem pozostanie bezchmurne, a temperatura minimalna wyniesie około 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie wzrastać, co u osób wrażliwych nie powinno spowodować kłopotów ze snem. Piątek w przeważającej części również będzie słoneczny. Termometry w najcieplejszym momencie mają pokazać 22 stopnie na plusie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: Hej, cześć, witam was czwartkowo, Przemek Grabowski po godzinach. W ten piękny dzień będą nowe hity, będą oczywiście winylowe klasyki, wróci Mike Oldfield, ale nasze spotkanie rozpoczynamy od numeru, który rządzi na imprezach dookoła świata, także u nas. To

i to Ina, piosenka, która u nas jest znana, jest lubiana, no na pewno jest rozpoznawalna, ale u siebie w domu, w Rumunii, to jest jedną z największych już nie tylko muzycznych gwiazd, ale w ogóle gwiazd, to pojawia się na okładkach magazynów, no i bardzo często w telewizji. A my w drodze do domu z Radiem Gra wracamy do obiecanej klasyki. Teraz będzie przeuroczo, przypomnę wam wielki hit, jaki nagrał Mike Oldfield, zaśpiewała Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Sofia, już jest.
2: Bela!

0: Szewiec, że sypialnie łap wiosnę po prostu. Kwiaty we włosach przy tym hicie. Jeden z najbardziej takich optymistycznych w karierze zespołu Ace of Base. Mówiło się, że to taka nowa szwedzka ABBA. No i coś w tym było, to na pewno. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Wiktor Dduła. No i kolejne winylowe klasyki. Wrócimy do Strangers by Night. Kto pamięta, kto kojarzy? Przypomnimy sobie muzykę CC Catch.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

The Weeknd, jeden z jego największych światowych hitów w radiu gra Blinding Lights. Za chwilę nowy hit pełen energii, Milky Just The Way You Are, ale w nowej wersji od Davida Guetty. Tak się składa, że poleci dzisiaj na urodziny od Kasi dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko, wszystkiego najlepszego. Bożenka jest prawdziwym dobrem, aniołem dla każdego dookoła, tak więc żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz wszystkim. 100 lat Bożenka od Katarzyny. No i dziewczyny, dla was obiecana nowość Milky w remiksie Davida Guetty. Bożenka, to dla ciebie, tańczymy Just The Way You Are.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: pracę w ogrodzie, a na działce, albo może nawet na tarasie, na balkonie, albo po prostu na oknie warto mieć lawendę, słuchajcie, taka podpowiedź, bo wydziela kojący zapach, który, jak sugerują badania, może redukować stres i poprawiać jakość snu. Tak, tak, polecamy lawendę. I hity radia gra. Jak twoje roślinki posłuchają, to od razu korzenie będą mocniejsze. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
6: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
5: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
7: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
13: Po reklamie.
14: To będzie pogodna i ciepła noc. Niebo nad Wrocławiem pozostanie bezchmurne, a temperatura minimalna wyniesie około 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie wzrastać, co u osób wrażliwych nie powinno spowodować kłopotów ze snem. Piątek w przeważającej części również będzie słoneczny. Termometry w najcieplejszym momencie mają pokazać 22 stopnie na plusie.

0: Dzisiaj całe puby śpiewają to weekendowo. Living next door to Alice. Ten refren zna każdy Brytyjczyk. A i w Polsce też kojarzymy przecież od lat wielki hit grupy Smokey. Zostańcie z Radiem Gra, bo po 19 będzie jeszcze trochę klasyki. Wrócimy na przykład do muzyki Fleetwood Mac. Pojawi się także Tina Turner i ekipa OMD.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serbs. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serbs możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serbs.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

Ja zawsze odpływam gdzieś, słuchając tej piosenki. Chyba największy hit od zespołu Fleetwood Mac, czyli słynne Everywhere. No to taki klasyk nad klasykami. I teraz jeszcze jeden z naszego gramofonu. Tak, mam tutaj takie klasyki na czarnym krążku. OMD. Hity tego zespołu towarzyszą nam od lat. No i teraz jeden z nich. Dawno tutaj nie było tej ekipy. OMD, zróbcie głośniej. Klasyk pełen energii, czyli Pandora's Box.

0: Pod wiatr Grzegorz Chyży. Wiecie, czego nie robimy pod wiatr? No już nie będę przypominał, żeby nie było. Przypomnę może tylko, że mamy jeszcze jakby co dzień herbaty. No to może do herbatki za chwilę. Lady Gaga i jej Abracadabra. Wróci też Secret Service. Kto pamięta o Suzy?
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

taneczny hicior, do którego poruszamy się aż do dziś. I Like It od projektu Narcotica Thrust, a teraz wiadomości ze świata sztucznej inteligencji. AI wykorzystywane jest na różne sposoby, na przykład pewna klientka z Rzeszowa zamówiła sobie dwie pizze, salami było. A po dostawie usunęła salami za pomocą AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie. Ludzie mówią, że klienci wielu lokali gastronomicznych próbują notorycznie po kilka razy w tygodniu, najczęściej się nie udaje, tak więc uważajcie, żeby was nie złapali na oszustwie na salami. Wracamy do słonecznych hitów. To nie AI, to ich własna energia. Norwegia, projekt Bauza w numerze Magnetic.

dwa dni. No, nie liczę czwartku, jeszcze jeden dzień i weekend. Bledka i jej nowość. A kto z was się dzisiaj tak trochę obijał w pracy i odkłada wszystko na później, no to wiecie co, jest pewne wytłumaczenie. Podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami. Wszystko dlatego, że presja czasu wymusza, żebyśmy byli bardziej dynamiczni i kreatywni, jak już przychodzi godzina zero. No tak to możemy sobie tłumaczyć. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Sia i Sean Paul.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie

0: stolarz.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Niech zawsze będzie słońce. The Stranglers, Always the Sun. To takie przesłanie na piątek, żeby było dużo słońca. I na weekend oczywiście, żeby było pięknie. No życzę wam słońca na piątek. Dziękuję za czwartkowe spotkanie. Po 20 też mnóstwo hitów pełnych energii, nowości tej wiosny i klasyki, do których uwielbiamy wracać wieczorowo. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

0: czwartek, 21 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością. O szczegółach Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny i tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia. Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat. Program oferuje między innymi indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę ciała u dziecka, ale przede wszystkim poprawić zdrowie, poprawić kondycję fizyczną, psychiczną i wprowadzić te trwałe zmiany w stylu życia, które zaprocentują i to one są tym kluczem do zdrowia.

0: Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Mizę na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Z nami Bartek Paulus. Bartku, czym zajmie się nowa wicewojewoda?
1: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym i farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

0: Organizatorka tego wydarzenia, Małgorzata Szajertec, to okazja do spróbowania potraw z całego świata.
1: Dzięki potrawom, produktom przygotowywanym przez naszych wystawców będziemy mogli odbyć faktycznie taką fascynującą kulinarną podróż dookoła świata. Odwiedzimy kulinarnie Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Francję, udamy się do Korei, na Cypr. Także będą to produkty od naszych rodzimych, lokalnych po te z dalszych zakątków globu. Spodziewamy się około 70 wystawców. Będą to wystawcy gastronomiczni, wystawcy, którzy produkują sery, wędliny i mniej znane, bardziej oczywiste, po te bardziej wyszukane. Z Dolnego Śląska na pewno tutaj będziemy mieć wybitną reprezentację, jeżeli chodzi o serowarów. Będzie sernica dolnośląska, serotonina. Będą też sery z Wielkopolski, czyli tak naprawdę niedaleko, sery cypryjskie z Wielkopolski oraz też niedaleko Dolnego Śląska serowarstwo Lamperskich. Będą wędliny Gawora też niedaleko nas. Serowarstwo Lamperskich też poza samymi serami będzie z takim swoim tegorocznym hitem, jeżeli chodzi o chleb bezglutenowy, bez mąki. Gorąco polecam, on jest też na bazie sera.

0: Przed nami oficjalne otwarcie zmodernizowanego Oleśnickiego Dworca Kolejowego. O szczegółach powie Piotr Paszkowski.
1: Kompleksowy remont zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy kosztował 59 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji PKP obiekt nie jest już antywizytówką miasta i nie straszy, jak to miało miejsce w przeszłości. Nieruchomość jest już dostępna dla mieszkańców i podróżnych, a jej oficjalne otwarcie z udziałem oficjeli zaplanowano na poniedziałek. Obecnie w środku znajdują się m.in. kasa biletowa, biura oraz miejska kręgielnia.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia, gra FM.

0: Samorząd województwa przeznaczy 500 tysięcy złotych na prowadzenie centrów pomocy dzieciom. To placówki, w którym dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają otrzymać kompleksową pomoc. Takie miejsca funkcjonują we Wrocławiu i Głogowie. To ważna inicjatywa, bo jak mówi Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa i inicjatorka projektu, statystyki są przerażające.
1: 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: W czwartek Komenda Miejska Policji we Wrocławiu na swojej stronie internetowej opublikowała wizerunek rowerzysty, który 11 maja przy ulicy Pilczyckiej brutalnie zaatakował 80-letnią kobietę. Mężczyzna najpierw potrącił seniorkę, a następnie ją popchnął i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które rozpoznają napastnika, z najbliższym komisariatem policji lub pod numerem alarmowym 112. Czwartkowy poranek na ulicy Muchoborskiej. Kierowca MPK potrącił rowerzystę. Rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, opisując Radiu Gra szczegóły tego zdarzenia, przyznał, że był to nieszczęśliwy wypadek.
6: Ten rower i ten autobus jechały równolegle, natomiast w pewnym momencie na trasie ten autobus skręcał w prawo, a kierowca rowerzysty nie widział i wjechał na przejście dla pieszych, a przy tym przejściu dla pieszych był też przejazd rowerowy. Kierowca zachował się tak jak trzeba, od razu powiadomił dyspozytora ruchu, oni powiadomili wszystkie potrzebne służby. Cały czas ten kontakt z rowerzystą był utrzymany, staraliśmy się mu udzielić jak najszybciej pomocy. On został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala, a sprawę dalej przejęła już policja.
4: Dodajmy, że rowerzysta w chwili przyjazdu pogotowia był przytomny.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary, jaką wcześniej na Śląsk Wrocław nałożyła Komisja Dyscyplinarna. Oznacza to, że za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz WKS będzie musiał zapłacić 1 000 000 zł. Decyzja NKO nie kończy jednak sprawy, bo Śląsk będzie mógł teraz odwoływać się do kolejnych instancji, na koniec nawet do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. To wszystko na pewno potrwa tygodnie. Dnia, a może nawet miesiące. Cała sprawa, jak zapewne pamiętacie, tyczy się marcowego meczu Śląska z Wisłą Kraków. Wrocławski klub nie wpuścił wówczas fanów gości na trybuny, na co w geście protestu zespół Białej Gwiazdy nie przyjechał na mecz. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów. Wisła została ukarana walkowerem i zostało to podtrzymane przez NKO, co zakończyło sprawę w wyniku meczu. Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Mizę na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję ogłoszono w czwartek. W raportach sprawdzaliśmy, czym zajmie się nowa wicewojewoda.
7: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym i farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
4: O czym informował Bartek Paulus.
5: Wiadomości Radia Gra.
4: W czwartkowych raportach w Radiu Gra mówiliśmy też o wynikach akcji Motocyklista, jaką przeprowadziła dolnośląska policja. W efekcie, co ustaliła Paulina Schneider, funkcjonariusze skontrolowali ponad 1500 pojazdów, w tym prawie 500 jednośladów.
8: Większość interwencji związana była z łamaniem przepisów. Policjanci nie tylko pouczali, ale też nakładali mandaty. 8 motocykli nie miało prawa poruszać się po drogach, co zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, które właściciele odbiorą dopiero po przeglądzie technicznym. Dwóm kierującym odebrano też prawo jazdy. 12 osób zatrzymano za kierowanie pod wpływem alkoholu. Łącznie w ramach akcji funkcjonariusze nałożyli kilkaset mandatów zarówno na motocyklistów, jak i kierowców samochodów.
4: Policja kolejny raz przypomina, że niestosowanie się do przepisów to prosty sposób do doprowadzenia do wypadku, a co za tym idzie, poważnych konsekwencji ze śmiercią na drodze włącznie. Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością, mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
9: Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny i tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
4: Z badań wynika, że 12% wrocławskich uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
9: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat.
4: Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
9: Program oferuje m.in. indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę ciała u dziecka, ale przede wszystkim poprawić zdrowie, poprawić kondycję fizyczną, psychiczną i wprowadzić te trwałe zmiany w stylu życia, które zaprocentują i to one są tym kluczem do zdrowia.
4: W 2025 roku do programu Uczeń w formie rodzice zgłosili ponad 300 dzieci.
5: www.radiogra.pl.
4: Wrocławska prokuratura chce, aby postępowanie w sprawie śmierci Pauliny Antczak, toczące się z prywatnego aktu oskarżenia, zostało teraz przekazane prokuraturze w celu, i tu cytat, uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Rodzice kobiety od 12 lat próbują udowodnić, że ich córka została zamordowana. Przypomnijmy, 25-letnia Paulina Antczak zmarła w 2014 roku w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Dawid Z., ówczesny partner kobiety, miał przebywać w tym mieszkaniu w chwili jej śmierci. Zgon 25-latki nie został wówczas zakwalifikowany jako zabójstwo, a wskazywaną przez prokuraturę możliwą przyczyną śmierci było zatrucie alkoholowe. Rodzina, która na własny koszt przeprowadzała kolejne opinie i doprowadziła do ekshumacji i badań toksykologicznych ciała 25-latki, podkreśla, że w jej ciele nie znaleziono alkoholu. W czwartek nie rozpoczął się proces subsydiarnego aktu oskarżenia, ponieważ prokuratura złożyła wniosek o zwrócenie jej sprawy. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na lipiec. W czwartek w raportach mieliśmy też gratkę dla pasjonatów fotografii. W ostatni weekend maja we Wrocławiu odbędzie się Intersection Photo Festival 2026 w Concordia Design i rozsianych po całym mieście galeriach odbędzie się kilkadziesiąt darmowych wydarzeń, o których rozmawialiśmy z Martyną Wiktor.
10: Z jednej strony wystawy takie jak Solastalgia Szymona Rogińskiego, na którą zapraszamy do fotogenu. Wystawa niezwykle nowoczesna, używająca również technologii VR, ale z drugiej strony do bulwarów zapraszamy na wystawę Tomka Sikory, no wybitnego polskiego fotografa reklamowego, który działał szczególnie intensywnie w latach 80. i 90. W Concordia Design z kolei, taki już znany we Wrocławiu, prowadzony przez nas od kilku lat, projekt Galeria Bezdomna, czyli w piątek zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów fotografii, żeby przynieść przenieśli swoje prace do Concordii, tam mogą je zawiesić i my tworzymy taką żywą, dynamiczną wystawę fotograficzną.
4: Festiwal to także spotkania z czołowymi polskimi fotografami i fotografikami.
10: Do Concordii Design zapraszam na taki highlight chyba tego festiwalu, czyli spotkanie z rozmowę Pawła Fabiańskiego z Andrzejem Draganem. Paweł Fabiański, jeden z najlepszych polskich fotografów, znany autor okładek płytowych, potężnych kampanii reklamowych. Andrzej Dragan bardziej znany jako fizyk i propagator nauki, ale jest jednym z najbardziej utytułowanych na świecie polskich fotografów. Panowie porozmawiają o połączeniu artyzmu i technologii. Zapraszamy również na drugi dzień, w niedzielę, na spotkanie Marty Kaczmarek z Kamilem Kotarbą, którzy z kolei porozmawiają jako wybitni fotograficy, znowu edytorialowi reklamowi, o połączeniu sztuki i komercji i jak sobie z tym problemem poradzić.
4: Będzie można też wziąć udział w darmowych warsztatach.
10: Tutaj mogę Państwu polecić wykład profesora Szymanowicza, który opowiada o fotografii reklamowej z czasów PRL-u, a więc tego czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy ani Photoshopa, ani narzędzi AI. Na spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która jest z kolei wybitną marszantką sztuki i opowie o tym, jak wejść na ten światowy rynek sprzedaży dzieł sztuki, ale też mamy bardzo ciekawe spotkanie w niedzielę z Kobasem Laksą, znanym artystą multimedialnym.
4: Szczegóły programu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie intersectionfestival.com. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
5: Więcej na radiogra.pl.

tym odcinku programu A słyszałeś, że we Wrocławiu odwiedzamy kolejną gotycką perłę, Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku. W samym sercu Wrocławia, na malowniczej wyspie Piasek, wznosi się jeden z najważniejszych zabytków sakralnych miasta, Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Ta gotycka świątynia, będąca świadkiem burzliwej historii regionu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów swoją majestatyczną sylwetką, bogatą historią oraz unikatowymi dziełami sztuki. Początki Kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku sięgają wieku XI, kiedy to na wyspie powstała pierwsza romańska świątynia. Jednak obecny gotycki kościół wzniesiono w wieku XIV. Prace rozpoczęto około roku 1313, a zakończono pod koniec wieku. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana, co pozostawiło na niej ślady różnych epok architektonicznych. Ważnym momentem w historii kościoła był czas wojny 30-letniej, kiedy to świątynia została poważnie uszkodzona. Następnie w wieku XIX przeprowadzono gruntowną renowację, która przywróciła jej dawny blask. Niestety w trakcie II wojny światowej kościół został niemal doszczętnie zniszczony podczas oblężenia Wrocławia. Odbudowa świątyni trwała wiele lat, a jej zakończenie przypadło na lata 60. XX wieku. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku to trójnawowa bazylika z wydłużonym prezbiterium i dwoma strzelistymi wieżami, które górują nad wyspą Piasek. Fasada świątyni zachwyca bogactwem detali gotyckich, a wnętrze urzeka monumentalnością i harmonią proporcji. W środku można podziwiać liczne zabytkowe ołtarze, rzeźby i obrazy pochodzące z różnych okresów. Szczególną uwagę zwraca gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, będąca jednym z najcenniejszych przykładów średniowiecznej sztuki sakralnej na Śląsku. W kościele znajduje się także słynna ikona Matki Bożej Łaskawej, otaczana czcią przez wiernych od wielu stuleci. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku od wieków pełnił ważną rolę w życiu religijnym i kulturalnym Wrocławia. Był miejscem spotkań, modlitwy i pielgrzymek, a także świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Świątynia jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej oraz ośrodkiem życia duchowego dla mieszkańców miasta. Oprócz funkcji religijnych, kościół często staje się areną koncertów muzyki organowej i churalnej, przyciągając miłośników sztuki z całego kraju. Jego znakomita akustyka oraz wyjątkowa atmosfera czynią z niego jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Wrocławia. Po zniszczeniach II wojny światowej odbudowa kościoła stała się jednym z symboli odradzania się Wrocławia. Dzięki staraniom konserwatorów i mieszkańców świątynia odzyskała swój dawny blask, a dziś znów tętni życiem. Współcześnie kościół jest nie tylko miejscem kultu, ale także ważnym punktem turystycznym wpisanym do rejestru zabytków. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku pozostaje jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Wrocławia, będąc świadectwem bogatej historii miasta oraz nieprzemijających wartości duchowych i artystycznych.

To jest program A. Słyszałeś, że Most Rakowiecki to jeden z charakterystycznych obiektów inżynierskich Wrocławia, łączący brzegi rzeki Oławy i wpisujący się w malowniczy krajobraz tej części miasta. Jego lokalizacja w ciągu ulicy na niskich łąkach sprawia, że stanowi istotny element komunikacyjny spajający przedmieście oławskie z częścią Rakowca. Choć jego obecna forma pochodzi z końca lat 20. XX wieku, historia mostu sięga jeszcze dalej, co czyni go wyjątkowym świadkiem przemian urbanistycznych i technologicznych stolicy Dolnego Śląska. Most Rakowiecki został wybudowany w roku 1928, jednak jego główne elementy konstrukcyjne powstały znacznie wcześniej, bo już w 1904 roku. Początkowo służyły do budowy mostu nad Kanałem Miejskim, który obecnie funkcjonuje jako Mosty Warszawskie. Po upływie dwóch dekad konstrukcja została zdemontowana, przetransportowana i wykorzystana ponownie, tym razem jako ustrój nośny nowego mostu nad Oławą. Tego typu praktyka była wówczas stosunkowo popularna, zwłaszcza w czasach, gdy gospodarka materiałowa wymagała oszczędności i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Most Rakowiecki znajduje się w strategicznym punkcie Wrocławia, łączy przedmieście oławskie rozciągające się od skrzyżowania ulic Krakowskiej, generała Romualda Traugutta oraz Tadeusza Kościuszki z dzielnicą Rakowiec położoną na prawym brzegu Oławy.

upowszechniło się spawanie. Pomost mostów wsparty jest na solidnych betonowych przyczółkach. Sama konstrukcja pomostu składa się z poprzecznic i podłużnic oraz blach nieckowych, które tworzą stabilną i odporną na obciążenia nawierzchnię. Jezdnia wyłożona została tradycyjną kostką granitową, co nie tylko zapewnia trwałość, ale również nawiązuje do historycznego charakteru tego miejsca. Całkowita długość mostu wynosi 27 metrów i 60 centymetrów, natomiast szerokość to 15 metrów i 66 centymetrów. Szerokość jezdni umieszczonej pomiędzy kratownicami dźwigarów głównych wynosi 8 metrów i 5 centymetrów. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki dla pieszych, każdy o szerokości 2 metrów, umieszczone po zewnętrznej stronie kratownic. Dzięki temu most spełnia zarówno funkcje komunikacyjne, jak i rekreacyjne, umożliwiając bezpieczne przejście pieszym oraz sprawny przejazd pojazdów. Most Rakowiecki przez niemal 100 lat swojego istnienia stał się ważnym elementem miejskiego krajobrazu, umożliwia nie tylko sprawną komunikację, ale także wpływa na kształtowanie tożsamości lokalnej społeczności. Przeprawa ta stanowi łącznik pomiędzy historycznymi dzielnicami Wrocławia, a jej obecność ułatwia rozwój tej części miasta. W ciągu minionych dekad most Rakowiecki przechodził niezbędne remonty i modernizacje mające na celu zachowanie jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowników. Prace konserwatorskie obejmowały m.in. wzmacnianie konstrukcji, wymianę nawierzchni jezdni i chodników oraz zabezpieczenie kratownic przed korozją. Dzięki temu most nie tylko zachowuje swoje pierwotne walory estetyczne, ale również spełnia współczesne wymagania techniczne. W obliczu rosnącego natężenia ruchu drogowego oraz dynamicznego rozwoju Wrocławia, mosty takie jak Rakowiecki zyskują na znaczeniu. Ich utrzymanie i modernizacja są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania miejskiej infrastruktury. W planach miasta uwzględnia się zarówno ochronę dziedzictwa inżynieryjnego, jak i dostosowywanie istniejących przepraw do nowych potrzeb mieszkańców. Dziś most Rakowiecki to nie tylko element infrastruktury, ale również świadectwo historii i rozwoju techniki mostowej. Jego konstrukcja, łącząca elementy z początku XX wieku z rozwiązaniami z lat 20., stanowi unikatowy przykład inżynierii z minionych epok. Przetrwał burzliwe czasy zmiany granic i ustrojów, a mimo to wciąż służy mieszkańcom Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Spacerując po moście, warto zwrócić uwagę na detale konstrukcyjne, charakterystyczne kratownice, solidne przyczółki i granitową nawierzchnię. To właśnie one przypominają o bogatej historii tego miejsca oraz o ludziach, którzy przez dziesięciolecia dbali o jego stan i bezpieczeństwo. Most Rakowiecki to nie tylko funkcjonalna przeprawa nad Oławą. To także fragment historii Wrocławia wpisany na stałe w jego krajobraz i świadomość mieszkańców. Jego obecność przypomina, jak ważne są mosty, zarówno te dosłowne, jak i symboliczne, w budowaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich oraz rozwoju miejskiego środowiska.

W zachodniej części Wrocławia na osiedlu Żerniki rozciąga się malowniczy zespół mostów, który od lat stanowi ważny punkt komunikacyjny oraz historyczny tej części miasta. Mosty żernickie, bo o nich mowa teraz w programie A. Słyszałeś, że to nie tylko funkcjonalne konstrukcje umożliwiające szybkie przemieszczanie się przez rzekę Ślęzę, ale także świadectwo bogatej historii oraz przemian, jakie dokonywały się na przestrzeni dziesięcioleci w tej części Dolnego Śląska. Mosty żernickie to zespół przepraw, w którego skład wchodzą trzy główne obiekty. Most drogowy, kładka pieszo-rowerowa oraz most kolejowy. Każdy z nich pełni odrębną rolę w systemie komunikacyjnym Wrocławia, a ich usytuowanie w bliskim sąsiedztwie sprawia, że razem tworzą charakterystyczny dla tego miejsca krajobraz. Pierwszym z mostów, patrząc od południa, jest kładka żernicka. Ta nowoczesna konstrukcja została oddana do użytku w 2007 roku i od tego czasu służy pieszym oraz rowerzystom, umożliwiając bezpieczne pokonanie rzeki Ślęzy. Kładka posiada dwa przęsła i jest ważnym elementem infrastruktury rekreacyjnej osiedla, często wykorzystywanym przez mieszkańców podczas codziennych spacerów czy wycieczek rowerowych. Kolejnym obiektem jest most żernicki, historyczna przeprawa drogowa, która powstała w 1932 roku. Most ten, dawniej znany pod niemiecką nazwą Lochebrücke Neukirch, został zbudowany z myślą o obsłudze ruchu kołowego na ulicy Żernickiej. Konstrukcja składa się z trzech przęseł, a jej solidność i funkcjonalność sprawiają, że do dziś jest kluczową arterią komunikacyjną tej części miasta. Nieco dalej na północ nad rzeką Ślęzą znajduje się kolejny istotny element kompleksu. Ten czteroprzęsłowy most obsługuje dwa tory kolejowe linii numer 275, będąc ważnym ogniwem łączącym Wrocław z innymi częściami regionu. Jego strategiczne położenie sprawia, że odgrywa dużą rolę w transporcie zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Ostatnią z przepraw usytuowaną najdalej na północ jest przerzut rurociągu. Choć nie jest to most w tradycyjnym rozumieniu, stanowi istotny element infrastruktury przesyłowej, a jego obecność podkreśla wielofunkcyjność tego rejonu. Historia mostów żernickich sięga czasów przedwojennych, kiedy to Wrocław należał do Niemiec. Ówczesne nazwy mostów nawiązywały do rzeki Ślęzy, zwanej wówczas Loche. Przedwojenne konstrukcje miały nie tylko znaczenie komunikacyjne, ale również strategiczne. Świadectwem tego są pozostałości poniemieckich schronów wartowniczych, które do dziś można odnaleźć w pobliżu mostów. Te niewielkie betonowe budowle ukryte wśród zieleni przypominają o burzliwej historii regionu i o tym, że mosty były niegdyś strzeżonymi punktami przeprawy. Dziś mosty żernickie są nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu. Każdego dnia korzystają z nich mieszkańcy Żernik oraz okolicznych osiedli, zarówno kierowcy, jak i rowerzyści czy piesi. Kładka żernicka dzięki nowoczesnej konstrukcji i przemyślanemu projektowi stała się ulubionym miejscem spacerów, a także popularnym skrótem dla osób dojeżdżających do pracy lub szkół. Most żernicki, choć liczy sobie już niemal 100 lat, wciąż spełnia swoją rolę i jest regularnie poddawany konserwacjom oraz drobnym remontom. Jego trzy przęsła, wykonane z solidnych materiałów, wytrzymują obciążenia współczesnego ruchu drogowego. Most kolejowy natomiast z czterema przęsłami i dwoma torami obsługuje liczne składy pasażerskie oraz towarowe, zapewniając sprawną komunikację kolejową nie tylko w obrębie Wrocławia, ale także na trasie regionalnej i krajowej. Kompleks mostów nad Ślęzą w rejonie Żernik to nie tylko funkcjonalna infrastruktura, ale także miejsce o dużym znaczeniu społecznym. Dla wielu mieszkańców to codzienna droga do pracy, szkoły czy na zakupy. Mosty łączą osiedle z innymi częściami miasta, ułatwiając dostęp do usług i instytucji. Wokół przepraw rozwija się także infrastruktura rekreacyjna, ścieżki piesze i rowerowe, tereny zielone oraz miejsca odpoczynku. Okolice mostów są również miejscem spotkań lokalnej społeczności. W ciepłe dni można tu spotkać spacerowiczów, biegaczy oraz rowerzystów, a także rodziny z dziećmi korzystające z pobliskich terenów rekreacyjnych. To sprawia, że mosty żernickie są nie tylko elementem infrastruktury, ale także ważnym punktem na mapie życia społecznego osiedla. Wraz z rozwojem Wrocławia i rosnącą liczbą mieszkańców znaczenie mostów żernickich będzie systematycznie wzrastać. W planach miejskich przewiduje się dalszą modernizację oraz rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w tej części miasta, co ma zapewnić jeszcze większą przepustowość i bezpieczeństwo użytkowników. Samorząd nie wyklucza również rewitalizacji terenów wokół mostów, aby jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność tego miejsca. Mosty żernickie stanowią przykład harmonii
harmonijnego połączenia historii z nowoczesnością. Z jednej strony przypominają o bogatej przeszłości Wrocławia, z drugiej odpowiadają na potrzeby współczesnych mieszkańców, zapewniając sprawną komunikację oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wśród zieleni. To miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a codzienność przeplata się z historią.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

programie A słyszałeś, że teraz most ratyński, znany także pod dawniejszą nazwą Ratajski, to jedna z mniej znanych, lecz niezwykle ważnych przepraw Wrocławia. Zlokalizowany w zachodniej części miasta na granicy osiedli Ratyń i Jerzmanowo, łączy oba brzegi rzeki Bystrzycy w ciągu ulicy Augustyna Kośnego. Ta niepozorna konstrukcja przez dekady pełniła kluczową rolę w lokalnej komunikacji, a jej historia odzwierciedla burzliwe losy regionu. Osiedle Ratyń, położone na lewym, północnym brzegu Bystrzycy oraz Jerzmanowo, znajdujące się po stronie południowej, przez wieki były ze sobą połączone dzięki przeprawie, która umożliwiała nie tylko codzienne przemieszczanie się mieszkańców, ale także transport towarów i rozwój gospodarczy tej części miasta. Most Ratyński, choć dziś nie należy do najbardziej rozpoznawalnych wrocławskich mostów, stanowi istotny fragment infrastruktury komunikacyjnej zachodnich rubieży Wrocławia. Historia mostu sięga początków XX stulecia, kiedy to w latach od 1912 do 1917 przeprowadzono szeroko zakrojoną regulację Bystrzycy. W tym okresie zlikwidowano także stary stopień wodny, a w jego miejsce wzniesiono nową przeprawę. Most został wówczas zbudowany w technologii drewnianej, co było powszechną praktyką w tamtych czasach, zwłaszcza na terenach o mniejszym natężeniu ruchu i ograniczonych środkach finansowych. Drewniana konstrukcja służyła mieszkańcom przez kilka dekad, jednak jej żywotność została brutalnie przerwana przez wydarzenia II wojny światowej. W 1945 roku w wyniku działań wojennych i wycofywania się wojsk niemieckich most został całkowicie zniszczony. Przez kolejne lata okoliczni mieszkańcy musieli radzić sobie bez bezpośredniej przeprawy, co znacznie utrudniało codzienne życie i komunikację w tej części miasta. Dopiero w 1971 roku zapadła decyzja o odbudowie mostu. Tym razem postawiono na nowoczesne, jak na owe czasy, rozwiązania techniczne. W miejsce dawnej drewnianej przeprawy powstał most żelbetowy o ustroju nośnym w formie belki ciągłej. Konstrukcja składa się z dwóch przęseł, z których każde ma długość 27,8 metra, co daje łączną długość 56 metrów. Szerokość mostu wynosi 9,5 metra, z czego 7 metrów przeznaczono na jezdnię, a po 1,25 metra na każdy z dwóch chodników znajdujących się po obu stronach jezdni. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pieszym, umożliwiając swobodny ruch w obu kierunkach. Nawierzchnia mostu wykonana została jako bitumiczna, co gwarantuje trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a także umożliwia komfortową jazdę. Most przystosowany jest do ruchu pojazdów o masie do 30 ton, co czyni go ważnym elementem lokalnej infrastruktury drogowej, obsługującym zarówno ruch osobowy, jak i ciężarowy. Współczesny most ratyński to nie tylko praktyczna przeprawa przez Bystrzycę, to również symbol ciągłości i odbudowy, który łączy pokolenia mieszkańców tej części Wrocławia. Codziennie korzystają z niego zarówno kierowcy, jak i piesi, a także rowerzyści przemierzający malownicze okolice zachodnich obrzeży miasta. Most umożliwia szybki i wygodny dojazd do centrum Wrocławia, a także do pobliskich miejscowości i terenów rekreacyjnych. Jest też istotnym elementem w systemie dróg lokalnych łączącym osiedla Ratyń i Jerzmanowo z pozostałymi częściami miasta. Dzięki solidnej konstrukcji i regularnym pracom konserwacyjnym most od lat spełnia swoje zadanie, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Warto zwrócić uwagę na architekturę mostu, która, choć prosta i funkcjonalna, doskonale wpisuje się w krajobraz okolicy. Konstrukcja żelbetowa to rozwiązanie typowe dla lat 70. XX wieku, charakteryzujące się trwałością i łatwością utrzymania. Ustrój nośny w formie belki ciągłej zapewnia stabilność całej przeprawy, a podział na dwa przęsła umożliwia efektywne rozłożenie obciążeń. Chodniki po obu stronach jezdni wyposażone są w barierki ochronne, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu. Most jest regularnie monitorowany i poddawany przeglądom technicznym, co pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych usterek i ich naprawę. Przeprawa przez Bystrzycę stanowi także ważny punkt orientacyjny na mapie Wrocławia. Położony wśród zielonych terenów w pobliżu pól uprawnych i lasów, most przyciąga nie tylko mieszkańców, ale także miłośników przyrody i rowerzystów, którzy chętnie wybierają te okolice na weekendowe wycieczki malownicze, widoki na rzekę i otaczającą ją zieleń sprawiają, że okolice mostu są chętnie odwiedzane przez amatorów fotografii oraz osoby szukające odpoczynku od miejskiego zgiełku. Most Ratyński to przykład infrastruktury,
infrastruktury, która mimo pozornej zwyczajności odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu miasta i jego mieszkańców. Jego historia, architektura oraz codzienne znaczenie dla lokalnej społeczności sprawiają, że warto przyjrzeć się tej przeprawie bliżej, doceniając jej wkład w rozwój i funkcjonowanie zachodnich dzielnic Wrocławia. To most, który łączy nie tylko dwa brzegi Bystrzycy, ale także przeszłość z teraźniejszością, będąc świadkiem wielu pokoleń mieszkańców i zmian zachodzących w tej części miasta.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
3: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
2: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
5: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.

Płatka Siedlecka to jeden z tych obiektów we Wrocławiu, które codziennie łączą setki mieszkańców, a jednocześnie niosą ze sobą bogatą historię i niepowtarzalny klimat. To miejsce, gdzie nowoczesność przeplata się z tradycją, a codzienne życie mieszkańców spotyka się z dziedzictwem przeszłości. I o tej przeprawie teraz opowiemy więcej w programie A. Słyszałeś, że? Płatka Siedlecka znajduje się w południowo-wschodniej części Wrocławia nad rzeką Oława. Łączy dwa osiedla, Wilczy Kąt oraz Siedlec, zapewniając wygodne przejście pieszym i rowerzystom. Po jednej stronie w rejonie ulicy Wilczej rozpościera się osiedle Wilczy Kąt, ogródki działkowe oraz znany zakład produkcyjny Dawna Pollena. Po drugiej stronie kładki na prawym brzegu Oławy rozciąga się Las Rakowiecki, zielone płuca tej części miasta, chętnie odwiedzane przez spacerowiczów i miłośników przyrody. Historia kładki siedleckiej sięga niemal 100 lat wstecz. Została ona wybudowana w roku 1928 w okresie dynamicznego rozwoju miejskiej infrastruktury Wrocławia. Od początku swojego istnienia służyła przede wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli, umożliwiając swobodny dostęp do terenów zielonych oraz zakładów pracy. Konstrukcja kładki jest przykładem przemyślanej inżynierii z początku XX wieku. Nośność zapewniają dwa stalowe dźwigary kratowe, które rozciągają się na 5 przęsłach. Charakterystyczny paraboliczny kształt górnego pasa dźwigarów nadaje kładce lekkości i elegancji, a zarazem podkreśla jej funkcjonalny charakter. Pomost komunikacyjny został zamocowany w dolnym pasie dźwigarów, a nawierzchnia wykonana została z drewna, co dodatkowo podkreśla jej kameralny, przyjazny użytkownikom charakter. Całkowita długość kładki wynosi 108 metrów i 70 centymetrów, a jej szerokość to 2,5 metra. Taka szerokość pozwala na bezpieczne i komfortowe mijanie się pieszych oraz rowerzystów, którzy każdego dnia przemierzają tę trasę. Kładka Siedlecka to nie tylko element infrastruktury, ale również ważny punkt na mapie społecznej Wrocławia. Dla wielu mieszkańców jest nieodłącznym fragmentem codziennej drogi do pracy, szkoły czy na zakupy. Umożliwia szybkie i wygodne przedostanie się przez Oławę, omijając ruchliwe arterie i zapewniając bliski kontakt z naturą. Przebiega przez tereny, które od lat stanowią enklawy zieleni oraz miejsca spotkań rodzinnych i towarzyskich. Szczególne znaczenie kładka ma dla osób korzystających z ogródków działkowych położonych w jej pobliżu. Latem, w weekendy i popołudniami można tu spotkać wielu działkowców, którzy z narzędziami i koszami pełnymi plonów wracają do domów, korzystając z urokliwej przeprawy. Również dzieci i młodzież z okolicznych osiedli chętnie wybierają kładkę jako trasę do szkoły czy na boisko. Zabytkowa konstrukcja kładki, mimo upływu lat, zachowała swój oryginalny charakter. Drewniana nawierzchnia i stalowe dźwigary wymagają jednak regularnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych. W ostatnich latach pojawiły się głosy dotyczące potrzeby remontu, zwłaszcza w kontekście zwiększającego się ruchu pieszych i rowerzystów. Samorząd miejski podejmuje działania mające na celu utrzymanie kładki w dobrym stanie technicznym, dbając jednocześnie o zachowanie jej historycznego wyglądu. Prace renowacyjne prowadzone są z poszanowaniem oryginalnych materiałów i technologii, co pozwala zachować unikalny klimat tego miejsca. Dla wielu wrocławian kładka siedlecka to miejsce pełne wspomnień. Starsi mieszkańcy pamiętają czasy, gdy była ona jedyną przeprawą przez Oławę w tej części miasta, a dzieciństwo wielu pokoleń upłynęło na spacerach i zabawach w jej okolicach. Dziś kładka jest również chętnie wybierana przez rowerzystów, biegaczy oraz miłośników Nordic Walking, którzy doceniają jej urok i funkcjonalność. Zimą, gdy Oława skuta jest lodem, a okoliczne drzewa pokryte są szronem, kładka zamienia się w magiczne miejsce, z którego rozpościera się widok na białe połacie i spokojny nurt rzeki. Latem natomiast otoczona zielenią staje się doskonałym punktem obserwacyjnym dla miłośników przyrody i fotografów. Wraz z rozwojem Wrocławia i rosnącą liczbą mieszkańców tej części miasta, rola kładki siedleckiej stale rośnie. Władze miejskie oraz lokalne społeczności podejmują rozmowy na temat przyszłości przeprawy. Pojawiają się propozycje budowy nowych ścieżek rowerowych, lepszego oświetlenia oraz montażu elementów małej architektury, które poprawiłyby komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Jednocześnie podkreśla się konieczność zachowania historycznego charakteru kładki, która na stałe wpisała się w krajobraz tej części Wrocławia. Dbałość o tradycję oraz otwartość na nowoczesne rozwiązania to klucz do utrzymania jej funkcji przez kolejne dekady.
Kładka Siedlecka to znacznie więcej niż tylko przeprawa przez Oławę. To miejsce spotkań, symbol codziennego życia mieszkańców i świadek historii miasta. Jej stalowa konstrukcja i drewniana nawierzchnia, choć niepozorne na pierwszy rzut oka, kryją w sobie opowieść o przemianach, jakie zachodziły we Wrocławiu przez ostatnie 100 lat. Dziś Kładka wciąż łączy nie tylko brzegi rzeki, ale także pokolenia, tradycje z nowoczesnością i ludzi z naturą.

programie A słyszałeś, że tym razem opowiemy o kładce złotnickiej. W zachodniej części Wrocławia nad spokojnym nurtem Bystrzycy rozciąga się ta wyjątkowa przeprawa pieszo-rowerowa, będąca nie tylko funkcjonalnym elementem miejskiej infrastruktury, ale również świadkiem wielowiekowej historii tej części miasta. Historia tego miejsca sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy to w okolicach obecnych ulic Władysława Skoczylasa i promenady istniała pierwsza drewniana kładka. Była ona kluczowym elementem szlaku prowadzącego z Leśnicy do Jerzmanowa oraz Żernik, łącząc dawne złotniki z pozostałymi osiedlami po zachodniej stronie miasta. Przeprawa ta, choć spełniała swoją rolę z biegiem lat, okazała się zbyt delikatna, by sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców i wyzwaniom technicznym. W połowie lat 30. ubiegłego wieku, ze względu na niewystarczającą nośność oraz zły stan techniczny, zdecydowano się na rozbiórkę starej kładki. W jej miejscu powstał nowoczesny, jak na tamte czasy, żelbetowy most o trzech przęsłach wspartych na solidnych filarach. Jego długość całkowita wynosiła blisko 68 metrów, a szerokość użytkowa dochodziła do 3 metrów. Konstrukcja ta, znana wówczas jako Weistritzbrücke bei Goldschmieden, czyli most bystrzycki na złotnikach, stanowiła ważny element lokalnej infrastruktury, umożliwiając bezpieczne i wygodne przejście przez rzekę. Niestety burzliwe wydarzenia II wojny światowej nie ominęły również tej okolicy. W lutym 1945 roku, podczas oblężenia miasta, niemieccy saperzy wysadzili środkowe i południowe przęsła mostu, chcąc utrudnić przemarsz wojsk przeciwnika. Po zakończeniu działań wojennych prowizoryczna drewniana kładka służyła mieszkańcom przez kolejne 2 dekady. Dopiero w latach 60. po rozebraniu ostatnich fragmentów dawnej konstrukcji wybudowano nową, również drewnianą przeprawę przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. Lata 90. przyniosły kolejne wyzwania. W lipcu 1997 roku Wrocław nawiedziła katastrofalna powódź, która zniszczyła wiele elementów miejskiej infrastruktury, w tym także kładkę na Bystrzycy. Mimo prób ratowania i napraw siła żywiołu okazała się zbyt wielka. Przeprawa została całkowicie zniszczona. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności w 1999 roku powstała nowa stalowa konstrukcja nazwana kładką złotnicką imienia błogosławionego Czesława. Kładka mierzy blisko 68 metrów długości, a jej szerokość całkowita to niemal 4 metry, z czego 3 metry przeznaczono na wygodny chodnik dla pieszych i rowerzystów. Charakterystyczna wantowa konstrukcja zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale również nowoczesny i lekki wygląd wpisujący się w krajobraz okolicy. Pomost wykonano z blachy, a nawierzchnię pokryto warstwą bitumiczną, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowników. Kładka złotnicka to nie tylko funkcjonalna przeprawa, to także ważny punkt na mapie rekreacyjnej i turystycznej Wrocławia. Przeprawa prowadzi bezpośrednio do Parku Złotnickiego, który stanowi zielone serce tej części miasta. Park oferuje liczne atrakcje dla odwiedzających, nowoczesne place zabaw dla dzieci, tor wrotkarski, górkę saneczkową, boisko do koszykówki, siłownie na świeżym powietrzu oraz rozległe trasy spacerowe. To miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści mogą aktywnie spędzać czas, odpoczywać na łonie przyrody i korzystać z uroków okolicznych terenów zielonych. Szczególną atrakcją, która pojawiła się przed wejściem na kładkę od strony Parku Złotnickiego 6 kwietnia 2025 roku, jest rzeźba wrocławskiego krasnala o imieniu Raciworek. Nazwa ta nawiązuje do zbiornika Racibórz Dolny, który odegrał kluczową rolę w ochronie Wrocławia przed zalaniem podczas powodzi w 2024 roku oraz do worków z piaskiem, które mieszkańcy układali, by uchronić Park Złotnicki i resztę miasta przed falą powodziową. Krasnal Raciworek stał się symbolem solidarności i wspólnotowego działania w obliczu żywiołu. W bezpośrednim sąsiedztwie kładki znajdują się także ruiny dawnego grodu pochodzące z XIII i XIV wieku. To miejsce pamięci upamiętnione tablicą stanowi cenny ślad historii i pozwala na chwilę zadumy nad losami tej części Wrocławia. Niedaleko wejścia na kładkę od strony parku wznosi się także pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej, będący wyrazem pamięci o dawnych mieszkańcach i burzliwych dziejach regionu. Obecnie kładka złotnicka to nie tylko praktyczne połączenie między osiedlami Leśnica i Złotniki, ale także miejsce spotkań, spacerów i chwil wytchnienia jej
Solidna stalowa konstrukcja oraz przemyślana architektura sprawiają, że każdego dnia korzystają z niej setki mieszkańców i turystów. Stanowi ona symbol odbudowy i rozwoju Wrocławia, a także świadectwo nieprzerwanej obecności człowieka nad brzegiem Bystrzycy. Dzięki dogodnemu położeniu i bogatej historii Kładka Złotnicka jest miejscem, w którym można poczuć ducha dawnych czasów, jednocześnie ciesząc się nowoczesną infrastrukturą i pięknem otaczającej przyrody. To doskonały przykład tego, jak tradycja i nowoczesność mogą harmonijnie współistnieć, tworząc przestrzeń przyjazną dla mieszkańców oraz inspirującą dla odwiedzających.

programie A słyszałeś, że tym razem Most Brodzki we Wrocławiu to jeden z mniej znanych, ale niezwykle istotnych elementów infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia. Przeprawa ta rozciąga się nad malowniczą Bystrzycą, stanowiąc ostatni most na tej rzece przed jej ujściem do Odry. Położony na zachodnich obrzeżach miasta, most pełni kluczową rolę w łączeniu osiedli Pracze Odrzańskie oraz Janówek, zapewniając dogodne połączenie drogowe dla mieszkańców, jak również dla strategicznych obiektów, takich jak wrocławska oczyszczalnia ścieków. Most Brodzki znajduje się w ciągu ulicy Janowskiej, jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych tej części miasta. Łączy on dwa osiedla. Pracze Odrzańskie po jednej stronie, Bystrzycy oraz Janówek po drugiej. To właśnie dzięki tej przeprawie mieszkańcy mogą sprawnie przemieszczać się między obiema dzielnicami, a ciężarówki dostarczające materiały i odbierające odpady mają bezpośredni dostęp do wrocławskiej oczyszczalni ścieków. Jednej z największych tego typu instalacji na Dolnym Śląsku. Warto podkreślić, że Most Brodzki jest ostatnią przeprawą na Bystrzycy przed jej ujściem do Odry. Ma to niebagatelne znaczenie dla organizacji ruchu w tej części miasta, zwłaszcza w kontekście obsługi terenów przemysłowych oraz zapewnienia alternatywnych tras dla mieszkańców w przypadku zamknięcia innych mostów lub modernizacji sieci drogowej. Obecny most został zbudowany w roku 1967, zastępując wcześniejsze konstrukcje, które nie spełniały już wymogów nowoczesnego ruchu drogowego. Most Brodzki to przykład konstrukcji trójprzęsłowej wykonanej z prefabrykowanego kablobetonu typu WBS. Rozwiązanie to pozwala na dużą wytrzymałość oraz trwałość mostu, a jednocześnie umożliwia szybki montaż poszczególnych elementów. Dźwigary mostu są swobodnie podparte, a całość przykryta jest solidną płytą żelbetową, zabezpieczającą konstrukcję przed wpływem czynników atmosferycznych i obciążeniami mechanicznymi. Nawierzchnia mostu została wykonana z asfaltobetonu, co zapewnia odpowiednią przyczepność oraz komfort jazdy zarówno dla samochodów osobowych, jak i pojazdów ciężarowych. Całkowita długość mostu wynosi 56,4 metra, natomiast szerokość to 11,5 metra. Jezdnia zajmuje 9 metrów, a po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 1,5 metra.

roztopów, kiedy wzrasta ryzyko powodzi. Kontrola poziomu rzeki pozwala na bieżąco reagować w przypadku zagrożenia, chroniąc zarówno infrastrukturę, jak i okolicznych mieszkańców. Otoczenie Mostu Brodzkiego to tereny charakteryzujące się dużą różnorodnością krajobrazową. Po jednej stronie rozciągają się zabudowania osiedla Pracze Odrzańskie, znane z kameralnej, willowej zabudowy oraz licznych terenów zielonych. Po drugiej stronie na Janówku dominują tereny przemysłowe oraz obiekty związane z gospodarką komunalną miasta. Przeprawa mostowa wpisuje się harmonijnie w ten krajobraz, stanowiąc ważny element lokalnej infrastruktury. Po zniszczeniach wojennych, które dotknęły większość mostów wrocławskich, odbudowa przepraw była jednym z priorytetów władz miejskich. Wybór nowoczesnej, prefabrykowanej konstrukcji w przypadku Mostu Brodzkiego był podyktowany zarówno względami ekonomicznymi, jak i technicznymi. Dzięki temu już w drugiej połowie lat 60. możliwe było przywrócenie pełnej funkcjonalności tej ważnej arterii komunikacyjnej. Most Brodzki to nie tylko element infrastruktury, ale również miejsce o znaczeniu społecznym. Codziennie korzystają z niego setki osób, zarówno kierowcy, jak i piesi, mieszkańcy pobliskich osiedli, pracownicy oczyszczalni ścieków, uczniowie oraz turyści zwiedzający zachodnie krańce miasta. Współczesne mosty muszą sprostać wielu wyzwaniom. Dotyczy to także Mostu Brodzkiego. Rosnący ruch samochodowy, coraz większe obciążenia związane z transportem ciężarowym, a także zmieniające się warunki atmosferyczne sprawiają, że konieczna jest regularna kontrola stanu technicznego. Przeprawy służby miejskie prowadzą systematyczne przeglądy i konserwacje, dbając o bezpieczeństwo użytkowników. W planach rozwoju Wrocławia przewiduje się modernizację niektórych odcinków ulicy Janowskiej oraz poprawę infrastruktury rowerowej w okolicach mostu. Dzięki temu Most Brodzki ma szansę jeszcze lepiej służyć mieszkańcom, stając się nie tylko miejscem przeprawy, ale również elementem integrującym społeczność lokalną. Most Brodzki we Wrocławiu to przykład dobrze zaprojektowanej i utrzymanej przeprawy, która od dekad pełni kluczową rolę w systemie komunikacyjnym miasta. Łącząc Pracze Odrzańskie z Janówkiem, zapewnia sprawny ruch drogowy i pieszy, a także wspiera działalność strategicznych obiektów miejskich. Jego solidna konstrukcja, funkcjonalność oraz otoczenie sprawiają, że pozostaje ważnym punktem na mapie Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością i przyszłością tego dynamicznie rozwijającego się miasta.

0: hity pełne energii.
1: To jest program A, słyszałeś, że? I w nim teraz opowieść o Moście Pilczyckim położonym na zachodnich obrzeżach Wrocławia. To przeprawa o bogatej historii, która przez dziesięciolecia pełniła kluczową rolę w sieci komunikacyjnej miasta. Przerzucony nad rzeką Ślęzą łączy dwie istotne dzielnice, Pilczyce i Żerniki, oraz stanowi ważny fragment ciągu ulic Lotniczej i Kosmonautów. Ta niepozorna, lecz niezwykle istotna konstrukcja przez lata zmieniała swoje funkcje, dostosowując się do dynamicznie rozwijającej się infrastruktury miejskiej. Most Pilczycki znajduje się w zachodniej części Wrocławia, w rejonie osiedli o bogatej historii i zróżnicowanej zabudowie. Pilczyce, położone na prawym brzegu Ślęzy, to jedno z najstarszych osiedli miasta, natomiast Żerniki na lewym brzegu charakteryzują się zarówno zabudową jednorodzinną, jak i licznymi terenami zielonymi. Przeprawa usytuowana jest w ciągu ulicy Lotniczej, będącej jednym z głównych wylotów komunikacyjnych miasta w kierunku zachodnim, oraz ulicy Kosmonautów, prowadzącej do leśnicy dużego osiedla, do którego od lat kursują tramwaje. Współczesny most Pilczycki został odbudowany w roku 1959. Wyróżnia się dwuprzęsłową konstrukcją stalową, w której zastosowano nowoczesne, jak na tamte czasy, technologie. Ustrój nośny mostu stanowią stalowe belki o przekroju dwuteowym, co zapewniało odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Całkowita długość mostu wynosi 24 metry i 20 centymetrów, a szerokość całkowita to 10 metrów i 30 centymetrów. Jezdnia o szerokości 7 metrów pozwala na swobodny przejazd zarówno tramwajów, jak i pojazdów samochodowych. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 1 metra i 54 centymetrów, umożliwiające bezpieczny ruch pieszych. Nawierzchnia mostu została wykonana z trwałej kostki granitowej, co nie tylko podkreśla jego historyczny charakter, lecz także zapewnia odporność na intensywne użytkowanie oraz zmienne warunki atmosferyczne. Przeprawa została zaprojektowana z myślą o ruchu mieszanym, zarówno drogowym, jak i tramwajowym. W most wbudowano dwa torowiska tramwajowe, które do dziś stanowią kluczowy element komunikacji zbiorowej na trasie prowadzącej do Leśnicy. Przez pierwsze dziesięciolecia po II wojnie światowej most Pilczycki był jednym z kluczowych elementów infrastruktury zachodniej części miasta. Stanowił główną przeprawę dla ruchu kołowego i tramwajowego, umożliwiając sprawny dojazd do rozwijających się osiedli oraz terenów przemysłowych. Wraz z rozbudową Wrocławia oraz powstaniem nowych tras komunikacyjnych zmieniały się także funkcje mostu. Po wybudowaniu nowego mostu Pilczyckiego, położonego na północ od starej przeprawy, dotychczasowy most został przeznaczony głównie do obsługi ruchu tramwajowego oraz lokalnego ruchu samochodowego. Główny ciężar ruchu kołowego przejęła nowa przeprawa, co pozwoliło odciążyć starą konstrukcję i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. W okresie budowy autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz modernizacji węzła drogowego w rejonie ulicy Lotniczej, stary most Pilczycki pełnił funkcję tymczasowej przeprawy, umożliwiając objazd dla pojazdów i zapewniając ciągłość ruchu w tej części miasta. Było to szczególnie istotne w kontekście rosnącego natężenia ruchu oraz potrzeby sprawnego przemieszczania się mieszkańców zachodnich dzielnic Wrocławia. Nie wszystkie wydarzenia związane z mostem Pilczyckim miały pozytywny charakter. W połowie kwietnia roku 1991 doszło tutaj do poważnego wypadku. Tramwaj linii 10 jadący w kierunku Leśnicy wykoleił się i spadł z mostu na brzeg rzeki. Śledztwo wykazało, że przyczyną tego groźnego incydentu były kamienie, które ktoś umieścił w rowkach szyn tramwajowych. Wypadek ten odbił się szerokim echem wśród mieszkańców Wrocławia. Obecnie stary most Pilczycki pełni przede wszystkim funkcję przeprawy tramwajowej, obsługując linie prowadzące do zachodnich osiedli miasta. Dzięki odpowiedniom

kierunkach prowadzonych w ramach 5 wydziałów. Do wyboru są m.in. kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna oraz muzyka jazzowa. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe, umożliwiając rozwijanie kompetencji oraz zdobywanie nowych kwalifikacji. Uczelnia dysponuje również jednostkami ogólnouczelnianymi i międzywydziałowymi, takimi jak Centrum Promocji i Organizacji Wydarzeń, Centrum Projektów i Współpracy z Zagranicą, Centrum Rozwoju Artysty, Biuro Karier, Biblioteka Wydawnictwo, Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Studium Pedagogiczne, Studium Języków Obcych oraz English Division. Kampus Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego mieści się przy placu Jana Pawła II numer 2 w sercu Wrocławia. To miejsce o bogatej historii, o czym świadczą liczne odkrycia archeologiczne w okolicy, odsłaniające fragmenty średniowiecznego osadnictwa oraz dawne miejskie fortyfikacje. Z okien głównego gmachu uczelni można podziwiać dwie grupy alegorycznych rzeźb: Walka i Zwycięstwo autorstwa Ernsta Segera, a także zabytkową fontannę. Te wyjątkowe obiekty objęte są ochroną konserwatora zabytków, a cały teren uznano za historyczny pomnik Wrocław, zespół historycznego centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie akademii znajdują się również dawne obiekty przemysłowe, które w połowie XX wieku zaadaptowano na hale magazynowe. Sam główny budynek akademii to dawna rezydencja wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku. Po wojnie służył jako bursa szkół artystycznych, a na początku lat 90. już jako własność uczelni przeszedł gruntowną modernizację i rozwój. Dobudowanie najwyższej kondygnacji znacząco zwiększyło jego powierzchnię, umożliwiając stworzenie nowoczesnych warunków do nauki i pracy. Obecnie Akademia zajmuje 6 połączonych ze sobą budynków oznaczonych literami od A do F. W budynku A znajduje się siedziba władz uczelni, pomieszczenia dydaktyczne, biblioteka główna z czytelnią oraz działy administracyjne. Budynek B mieści sale dydaktyczne oraz studium języków obcych, natomiast w budynku C znajdują się kolejne sale oraz pokoje gościnne. Budynek D, będący siedzibą Zakładu Muzyki Jazzowej, zyskał charakter klubowo-wystawienniczy. Najnowocześniejszą częścią kampusu jest budynek E, oddany do użytku w 2013 roku, w którym znajduje się sala koncertowa na 300 miejsc oraz sala audytoryjna na 90 miejsc. Budynek F dopełnia całości kompleksu, tworząc funkcjonalną przestrzeń dla studentów i wykładowców. Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego to nie tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń spotkań artystycznych, koncertów i wydarzeń kulturalnych. Uczelnia regularnie organizuje festiwale, konkursy, warsztaty oraz seminaria, zapraszając do współpracy wybitnych artystów i pedagogów z kraju i zagranicy dzięki aktywnej działalności jednostek międzywydziałowych i współpracy międzynarodowej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach artystycznych i naukowych na całym świecie. Akademia cieszy się prestiżem zarówno w środowisku muzycznym, jak i akademickim. Jej absolwenci to laureaci międzynarodowych konkursów, cenieni soliści, dyrygenci, kompozytorzy, pedagogi oraz animatorzy życia muzycznego. Uczelnia nieustannie rozwija swoją ofertę dydaktyczną, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy i nowoczesnych trendów w edukacji muzycznej. Wrocławska Akademia Muzyczna pozostaje miejscem, w którym pasja do muzyki łączy się z profesjonalizmem i otwartością na nowe wyzwania. To właśnie tutaj, w murach dawnych pałaców i nowoczesnych sal koncertowych, rodzą się talenty, które kształtują przyszłość polskiej i światowej sceny muzycznej.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: W programie A słyszałeś, że opowiemy teraz o działającej we Wrocławiu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych liderów polskiej armii oraz rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań naukowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Ta wojskowa uczelnia publiczna, działająca pod nadzorem ministra obrony narodowej, to nie tylko miejsce edukacji wojskowej i cywilnej, ale także ośrodek badań naukowych oraz platforma współpracy międzynarodowej. Korzenie Akademii sięgają czasów IRE Rzeczypospolitej, kiedy to w Warszawie funkcjonowała Szkoła Rycerska, założona w drugiej połowie XVIII wieku. Później już w XX wieku tradycje kontynuowały kolejne szkoły oficerskie w Komorowie, Ostrowi Mazowieckiej, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i innych miastach. W powojennej Polsce poprzez szereg reorganizacji i połączeń powstały instytucje kształcące oficerów różnych specjalności, od wojsk zmechanizowanych przez inżynieryjne, chemiczne, po rakietowe i artyleryjskie. Decydujący moment nastąpił w latach 90. i na początku XXI wieku, kiedy rządowe rozporządzenia doprowadziły do konsolidacji wojskowego szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która wyewoluowała z wcześniejszych placówek, przejęła kształcenie po zlikwidowanych szkołach w Poznaniu, Toruniu, a także po innych uczelniach specjalistycznych. W 2010 roku placówka zyskała oficjalną nazwę Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a 7 lat później, po spełnieniu wymogów ustawowych, uzyskała status akademii. Od tej pory funkcjonuje jako Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, oferując studia nie tylko wojskowe, ale również cywilne, prowadząc badania naukowe i nadając stopnie doktorskie. Podstawowym zadaniem Akademii jest przygotowywanie kadr dowódczych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla Wojsk Lądowych. Instytucja realizuje proces badań naukowych, prowadzi doktorantów i nadaje stopnie naukowe doktora zarówno w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie, jak i w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Akademia prowadzi szeroką gamę kierunków studiów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Na studiach wojskowych kształci podchorążych na kierunkach takich jak inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, zarządzanie oraz dowodzenie. Realizowane są zarówno studia inżynierskie, jak i jednolite studia magisterskie. Szczególną wagę przykłada się do specjalizacji odpowiadających współczesnym wyzwaniom wojskowym, takim jak rozpoznanie, artyleria przeciwlotnicza czy likwidacja skażeń. Studia cywilne obejmują inżynierię bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, logistykę oraz informatykę. Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy, a także kursy przeszkalania kadr rezerwy. Akademia Wojsk Lądowych dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-szkoleniową, która umożliwia realizację zaawansowanych programów nauczania i szkolenia praktycznego. Wśród najważniejszych elementów infrastruktury znajdują się systemy symulacji taktycznej, kompleksowe symulatory działań bojowych, urządzenia szkolno-treningowe, laserowe symulatory strzelań, a także specjalistyczne laboratoria. Między innymi laboratorium przywództwa, laboratorium zarządzania dronami oraz laboratorium szybkich napraw na polu walki. Laboratorium przywództwa wyposażone jest w nowoczesne narzędzia diagnostyczne, które pozwalają badać predyspozycje dowódcze oraz cechy osobowości liderów. Akademia stawia na wszechstronne kształcenie, integrując rozwój kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych. W Akademii prowadzone są badania naukowe w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych. Szczególną uwagę poświęca się inżynierii lądowej, transportowi, naukom o bezpieczeństwie oraz naukom o zarządzaniu i jakości. Osiągnięcia naukowców Akademii zostały docenione na międzynarodowych festiwalach i wystawach, gdzie zdobywali złote i srebrne medale za innowacyjne projekty. Akademia Wojsk Lądowych aktywnie rozwija współpracę z 57 zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Szczególnie istotne są kontakty z amerykańskimi uczelniami wojskowymi. Ponadto Akademia realizuje projekty partnerstwa strategicznego z uczelniami z Austrii, Czech, Węgier, Rumunii, Portugalii i Grecji. Akademia Wojsk Lądowych to rozbudowana instytucja, w której funkcjonują wydziały zarządzania, nauk o bezpieczeństwie oraz dowodzenia. W ich ramach działają instytuty, katedry i zakłady specjalizujące się w różnorodnych aspektach aspektach nauk wojskowych i społecznych. Szczególną rolę odgrywa Instytut Przywództwa, koncentrujący się na kształtowaniu postaw patriotycznych, etosu służby oraz kompetencji przywódczych. W Akademii działają także jednostki międzywydziałowe, takie jak Studium Języków Obcych czy Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, które dbają o wszechstronny rozwój podchorążych i studentów. Dziś Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to nowoczesna uczelnia, która łączy bogatą tradycję z nowatorskimi metodami kształcenia i prowadzeniem badań naukowych na najwyższym poziomie. Przygotowuje nie tylko przyszłych dowódców, ale również ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki, zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i sektora cywilnego.